0: Autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17:00.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

0: Radio Lecina.
1: Wołów 99 i 6 FM.
2: Udajemy, że znamy.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Jest sobota, 5 września.

początku tej modlitwy oddaj Panu czas tego spotkania z Nim. Pozwól na Jego działanie w Twoim sercu.

pewien szabat Jezus przechodził wśród zbóż, a uczniowie zrywali kłosy i jedli, wykruszając ziarna rękami. Niektórzy zaś z faryzeuszów mówili: czemu czynicie to, czego nie wolno w szabat? Wtedy Jezus, odpowiadając im, rzekł: nawet tego nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód, on i jego ludzie? Jak wszedł do domu Bożego i wziąwszy chleby pokładne, sam jadł i dał swoim ludziom? Chociaż samym tylko kapłanom wolno je spożywać. I dodał: Syn Człowieczy jest Panem także szabatu.

Jezus nazywa siebie Panem Szabatu. Poprzez szabat Bóg uświęca nie tyle miejsce, co czas. Szabat był dla Żydów znakiem przymierza i tożsamości, przedsmakiem świata przyszłego. Był także wyrazem pielęgnacji relacji z bliźnim i Bogiem oraz wyzwoleniem od tyranii rzeczy. Jezus nie odrzuca więc szabatu, ale zaprasza nas do głębokiego przeżywania Jego duchowości. Twój czas może być uświęcony, święty.

który jest dla nas tak cenny, to dar Boga. Powstrzymywanie się od pracy i ofiarowanie czasu na modlitwę jest dla nas okazją do obecności i dostrzeżenia darów Boga, których możemy nie zauważać w codziennym zabieganiu i zamartwianiu się dniem jutrzejszym. Daj sobie chwilę na kontemplację, na bycie tu i teraz, aby dostrzec obecność samego Boga w Twoim życiu.

faryzeusze atakują uczniów Jezusa za to, że nie przestrzegają ludzkiej tradycji i przepisów. Jezus natomiast kieruje ich uwagę nie tyle na literę, co na ducha Bożego prawa. Ono ma być pomocą dla człowieka. Mówi, że to szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. W ten sposób Jezus chce cię poprowadzić ku wolności i pokojowi.

pewien szabat Jezus przechodził wśród zbóż, a uczniowie zrywali kłosy i jedli, wykruszając ziarna rękami. Niektórzy zaś z faryzeuszów mówili: czemu czynicie to, czego nie wolno w szabat? Wtedy Jezus, odpowiadając im, rzekł: nawet tego nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód, on i jego ludzie? Jak wszedł do domu Bożego i wziąwszy chleby pokładne, sam jadł i dał swoim ludziom? Chociaż samym tylko kapłanom wolno je spożywać. I dodał: Syn Człowieczy jest Panem także szabatu.

Porozmawiaj z Jezusem o swoich troskach, stresach i napięciach związanych z czasem w Twoim życiu. Oddaj Mu te niepokoje i poproś o uświęcenie Twojego czasu.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: Cześć, tu Tomek Szczepanik z zespołu Pectus. Pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina Wrocław.
1: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
2: Reklama. Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
3: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
2: To dokąd na wakacje?
3: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ohrydy czy Złotej Warny.
2: A może dalej?
3: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
2: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
2: Reklama.
1: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
7: Parara, parara,
8: audycja parara. Ze starej płyty.
9: Piosenka jest dobra na wszystko.
10: Powróćmy jak za dawnych lat.
11: No cześć.
8: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

0: Parara, parara,
1: audycja parara. Ze starej płyty.
2: Piosenka jest dobra na wszystko.
3: Powróćmy jak za dawnych lat.
4: No cześć.
1: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

Ach, to największe dno rozpaczy, jak ciężko mnie doświadczył los. Sam nie rozumiem, co to znaczy, czyżbym pokręcił coś. A w domu kartka, co się stało?

0: Audycja ze starej płyty.
1: Piosenka jest dobra na wszystko.
2: Powróćmy jak za dawnych lat.
3: No cześć.
0: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

0: Trzymaj się zdrowo z Radiem Rodzina.
1: Tango za pół złotego, kto chce tańczyć, ten płaci. Spojrzenia dziewczyn są gorące, można się w tańcu zatracić.

0: Przed burzami i silnym wiatrem w 9 województwach ostrzega IMGW. Eksperyment na basenie szykują śledczy po śmierci chłopca. Będzie reforma finansów, parafii i wynagrodzeń księży w archidiecezji katowickiej. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Ponad 300 razy interweniowali strażacy w Wielkopolsce po przejściu frontu burzowego. Nie ma informacji o poszkodowanych. Najtrudniejsza sytuacja wystąpiła w powiecie gnieźnieńskim, gdzie strażacy wyjeżdżali ponad 50 razy. Dużo zgłoszeń mieli także w powiatach poznańskim i obornickim. Dziś w ponad połowie kraju obowiązują alerty Instytutu Meteorologii. Ostrzeżenia przed burzami wydano dla 9 województw, a przed silnym wiatrem dla 2. Burze wystąpić mają dziś i w nocy w zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, mazowieckim i podlaskim. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem wydano dla części województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Wracamy do tragedii w łódzkim parku wodnym Fala. Pod koniec lipca utonął 7-latek mimo obecności ratownika na basenie. Nadal nie ustalono daty eksperymentu procesowego, który ma pomóc wyjaśnić tę tragedię. To dlatego, że na basenie trwają prace konserwacyjne, mówi rzecznik łódzkiej prokuratury Paweł Jasiak.
1: Eksperyment odbędzie się po 15 września. Jest to związane z pracami konserwacyjnymi w akwaparku. Ostateczny termin jeszcze nie jest ustalony, ale już trwają uzgodnienia. Głównym celem eksperymentu będzie właśnie sprawdzenie, jaka była widoczność.
0: Prokuratura zapewnia, że remont nie zaburzy eksperymentu procesowego. Jak dotąd nikt nie usłyszał w tej sprawie zarzutów.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Zmiany w szkolnych stołówkach pod lupą sanepidu. Kontrole będą prowadzone bez zapowiedzi, a inspektorzy sprawdzą, czy jadłospisy spełniają nowe wymagania. Sanepid przyjrzy się też standardom przygotowywania posiłków, bo z tym bywało różnie, mówi Marek Waszczewski z Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
3: To tak naprawdę były kwestie związane albo z ogólnym stanem sanitarno-higienicznym, czyli z czystością, albo były to kwestie związane na przykład z użyciem produktów po terminie ważności, albo z niewłaściwym ich przechowywaniem, czyli na przykład poza lodówką, te, które powinny być w lodówce, podwójnym mrożeniem. Takie przypadki też niestety ciągle się zdarzały.
0: Nowy jadłospis ma być zdrowszy, więcej warzyw, owoców i produktów pełnoziarnistych, a mniej soli i cukru. Będzie reforma finansów parafii i wynagrodzeń księży w archidiecezji katowickiej. W tym celu metropolita katowicki powołał specjalną komisję. Ta reforma dotyczyć ma m.in. tego, żeby wyrównać dysproporcje między wynagrodzeniami księży, mówi arcybiskup Andrzej Przybylski, ale jednocześnie zwraca uwagę też na inne wyzwania.
4: Zmniejszająca się liczba sakramentów, które też przy okazji są związane z ofiarami, a też warto by sobie przyjrzeć, w niektórych parafiach tak samo wszystko rośnie, wszystko ma swoje jakieś rewaloryzacje, natomiast bardzo często choćby te tak zwane intencje mszalne, one od wielu lat pozostają na tym samym poziomie w niektórych miejscach.
0: Metropolita katowicki zwrócił uwagę, że niektóre parafie są biedniejsze, nie są tak liczebne jak inne i tam właśnie pojawia się problem z wynagrodzeniem księży.
5: Radio Rodzina.
2: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: Z Radiem Rodzina zawsze w dobrym kierunku.
1: Setki telefonów odebrali strażacy w związku z burzami. Jest nowa oficjalna mapa świata, rozmiary krajów wróciły do rzeczywistych. Piast Gliwice lepszy od GKS-u Katowice. Mecz uznawany jest za małe derby Śląska. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Ponad 1000 razy interweniowali strażacy w całej Polsce w związku z wichurami i burzami. Najwięcej telefonów odebrali w województwach wielkopolskim, lubuskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Najtrudniejsza sytuacja w Wielkopolsce, tam najwięcej zniszczeń jest w okolicach Gniezna, Poznania i Obornik. Mówi Wojciech Granec z Państwowej Straży Pożarnej.
2: Pożary dotyczyły usuwania skutków silnego wiatru, czyli przewróconych drzew, połamanych gałęzi, czy też zabezpieczania uszkodzonych budynków.
1: Pogoda da o sobie znać jeszcze dzisiaj, bo Polska podzielona jest praktycznie na pół, jeśli chodzi o ostrzeżenia przed burzami, jakie wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jest nowa oficjalna mapa świata. Wczoraj Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję na rzecz jej wprowadzenia. Nowa mapa wierniej odzwierciedla rozmiary państw i kontynentów. O przyjęcie nowych przepisów zabiegały kraje afrykańskie. Sprzeciwiały się jedynie Stany Zjednoczone. Najpopularniejszą obecnie mapę świata stworzył w XVI wieku flamandzki matematyk Gerardus Mercator. W jego szkicach regiony w pobliżu równika wydają się znacznie mniejsze niż są w rzeczywistości, a leżące najbliżej biegunów wyglądają na dużo większe. I tak na przykład Grenlandia wydaje się tylko nieco ustępować rozmiarem Afryce, podczas gdy w rzeczywistości jest 14 razy mniejsza.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Województwo śląskie korzysta z KPO. To zasługa jego mieszkańców, przedsiębiorców i samorządowców. To w sumie 27 miliardów złotych, 143 tysiące umów i konkretne inwestycje, powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz na konferencji prasowej w Dąbrowie Górniczej. Minister mówiła też o odblokowanych środkach dla tramwajów śląskich.
4: Pieniądze są odblokowane, prawie 300 milionów. Wymagało to, no takiego powiedziałabym, asertywnego zadziałania, dlatego że są nieprawidłowości najwyraźniej i toczy się śledztwo, ale przyjęłam założenie, że no nie może być tak, że z powodu, nazwijmy to, wadliwego postępowania poszczególnych ludzi będą teraz cierpieć mieszkańcy, którzy potrzebują tych połączeń tramwajowych w Katowicach, w Sosnowcu.
1: Minister odwiedziła wczoraj polską firmę Aluron w katowickiej specjalnej strefie ekonomicznej w Zawierciu, która projektuje i produkuje systemy aluminiowe oraz tworzy innowacyjne rozwiązania i technologie w branży stolarnej, okiennej i drzwiowej. Firma otrzymała 18 milionów złotych z KPO na robotyzację.
3: Wiadomości ze świata sportu.
1: Piast rozgromił w Gliwicach GKS Katowice 3-0 w siódmej kolejce piłkarskiej ekstraklasy. Wygrał zespół po prostu dużo konkretniejszy w paru aspektach, skomentował trener GKS Rafał Górak.
5: Wygrała drużyna na pewno dzisiaj dużo konkretniejsza w paru aspektach, tak mi się to na pierwszy rzut oka przede wszystkim wydaje, bo my jako zespół i broniący, i atakujący musimy po prostu tych konkretów mieć więcej. Gdybyśmy nie mieli sytuacji, nie mieli możliwości albo nie wykonywali tych prób do tego, aby bramkę zdobyć, to byłby jeden problem, ale wydaje mi się, że tych prób było ogromnie dużo i trzeba po prostu z nich zrobić o wiele więcej konkretów, bo nie strzelając bramki na wyjeździe meczu nie sposób na pewno wygrać.
1: Trener Piasta Daniel Myśliwiec podkreślił, że jest dumny ze swoich piłkarzy.
6: Czuję dumę z mojej drużyny, z moich piłkarzy. Chwila bądź wieczna.
1: Dziś starcie Widzewa Łódź z Radomiakiem, Korony Kielce z Wisłą Kraków i Motoru Lublin z Legią Warszawa. Jutro m.in. mecz Krakowi z Górnikiem Zabrze i Lecha Poznań z Rakowem Częstochowa.
3: Tu Radio Rodzina.

0: autopromocja.
1: Herbatka z naukowcem. Co środę o 18.10 w Radiu Rodzina. Poznaj niesamowite badania i projekty prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego.
0: Autopromocja.

Powolutku zbliżamy się do godziny 12, więc jeszcze intencje przed nami. Przypomnę, że można je także wysyłać drogą SMS-ową pod numer 7148, a SMS-a zaczynamy od słowa intencje.

już rozpoczynamy intencję. Przypomnę, dzwonimy bezpośrednio na antenę 71 322 20 22 pod ten numer, bądź wysyłamy SMS-y 71 48, zaczynając go od słowa intencje.

pierwszy SMS z intencjami. Proszę o modlitwę w mojej intencji o ustąpienie dolegliwości bólowych dróg moczowych, prosi Jadwiga.

0: I jest z nami pierwszy słuchacz. Witamy, można składać intencje.
1: Szczęść Boże, ja poproszę modlitwę w intencji mojej wnuczki Matyldy o zdrowie dla niej, o Boże błogosławieństwo. Także proszę o modlitwę za zmarłych z rodziny. Chciałam też podziękować za piękne misje i za to, że Matka Boska u nas gościła, Częstochowska, i przeżyliśmy pięknie ten czas. Jesteśmy bardzo uduchowieni. Chciałam za to wszystko Bogu podziękować, a także chciałam polecić wszystkich pracowników Radia Rodzina, prosząc o błogosławieństwa dla nich. Szczęść Boże, dziękuję.
0: Dziękujemy również, pozdrawiamy ciepło i serdecznie.

0: kolejny SMS z intencją za ojczyznę. Pokój na świecie, za jutrzejsze dożynki w parafii świętego Alberta Wielkiego na Sołtysowicach. Dziękczynne o nawrócenie i przemianę serc błądzących w wierze i nieprzyjaciół. Za wszystkich zmarłych i duszę w czyśćcu modli się parafianka. Jest z nami kolejny słuchacz, witamy serdecznie. Można składać
1: szczęść
0: intencje.
1: Szczęść Boże, ja dziś chciałabym prosić o radość wieczną dla wszystkich zmarłych z mojej rodziny, z rodziny mego męża, za wszystkich ciotek, wujek, a szczególnie za moją babcię Karolinę i za wszystkich, którzy potrzebują pomocy, za których nikt się nie modli. I chciałabym prosić o zdrowie dla moich wnuczek, mojej siostry, dla wszystkich, niechby Matka Boska olżyła mojej siostrze w chorobie i wszystkim, którzy chorują. I dziś jest pogrzeb mojej takiej znajomej, której się uchowają. Niech jej też Pan Bóg da radość wieczną, wieczne odpoczywanie, raz zmarłym dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. I życzę Wam za to szczęścia, zdrowia i niebogosławieństwa Bożego. I dzięki Bogu, że jesteście i bądźcie z nami zawsze. I pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina. Bóg zapłać i z Panem Bogiem.
0: Dziękujemy pięknie. Pozdrawiamy.

0: I wybiła godzina 12. Dziękujemy za intencję i zapraszamy już na modlitwę Anioł Pański.
1: Wybiła godzina 12, więc zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
1: I poczęła z Ducha Świętego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
2: Amen. Oto ja, służebnica Pańska.
1: Niech mi się stanie według słowa Twego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
2: Amen. A Słowo ciałem się stało
1: i zamieszkało między nami.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
2: Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
1: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
2: Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
2: Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
2: Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
2: Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
2: Amen. Pomódlmy się jeszcze. Za zmarłych wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
1: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
2: Nie odpoczywają w pokoju wiecznym.
1: Amen.
2: Jeszcze pomódlmy się w intencjach Ojca Świętego papieża Leona XIV i w intencjach słuchaczy katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Bardzo dziękujemy za wspólną modlitwę.

0: Ponad 1000 interwencji strażaków po wichurach dziś też niespokojnie. Prezydent USA potwierdza delegację do Moskwy z propozycją pokoju. Dziady za władną Polską. Dziś Narodowe Czytanie dzieła Mickiewicza. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza. Zapraszam na wiadomości. Wichury i burze w Polsce. Strażacy w nocy interweniowali ponad 1000 razy. Najwięcej telefonów odebrali w województwach wielkopolskim, lubuskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Dziś także w ponad połowie Polski mamy alerty przed burzami. Ostrzeżenia obowiązują dla całej północnej i środkowej Polski, mówi Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
1: Od Warszawy, Łodzi na północ występują na mapkach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżenia dotyczące burz, więc no cały czas jesteśmy w gotowości do podjęcia ewentualnych działań.
0: Alerty pozostaną aktualne przez cały dzień, aż do nocy, a na północy do jutrzejszego poranka. Amerykanie wiozą do Moskwy i Kijowa propozycję pokoju, ogłosił prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Steve Witkoff i Jared Kushner mają w ten weekend przedstawić władzom Rosji i Ukrainy plan zakończenia wojny. Jedyną przeszkodą, zdaniem Trumpa, są osobiste relacje między Zełenskim i Putinem. Stąd wizyta amerykańskich wysłanników.
2: Przywożą ze sobą propozycję zakończenia wojny, bo ja zakończyłem 8 wojen. Mam nadzieję, że jesteście ze mnie dumni. Zakończyłem 8 wojen i nikt mnie za to nie chwali.
0: Natomiast prezydent Ukrainy mówił, że w związku z wizytą Kijów wstrzyma ataki uderzeń z powietrza, ale tego samego oczekuje od władz w Moskwie. Póki co Rosjanie kontynuują powietrzne ataki na Ukrainę.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Na kiepską kondycję polskich spółek górniczych oraz chaos w hutnictwie i energetyce chcieli zwrócić uwagę związkowcy Sierpnia 80. Około 200 członków tego związku zawodowego brało udział w proteście przed budynkiem Ministerstwa Energii oraz sąsiadującą z nim siedzibą Polskiej Grupy Górniczej w Katowicach. Karol Granatyr ze struktur związkowych kopalni Zofiówka wskazywał.
4: Boimy się tego, że odchodzimy od węgla w sposób nieprzemyślany, nieracjonalny. Nie zastępujemy mocy produkcyjnych, właśnie jeśli chodzi o energię elektryczną, w sposób taki, jakby myśmy powinniśmy, bo cała ta transformacja energetyczna po prostu podnosi koszta dla zwykłych obywateli, dla zwykłych pracowników, dla przedsiębiorstw. Nie wprowadza nic dobrego. Nasze kopalnie są w sposób chaotyczny likwidowane, pracownicy boją się o swoją przyszłość. No nie tak cała ta transformacja ma wyglądać.
0: Na czas protestów piątkowe przedpołudnie zablokowany był przejazd katowicką ulicą Powstańców. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie? Te słowa zabrzmią już dzisiaj w całej Polsce podczas Narodowego Czytania. Tegoroczną lekturą są oczywiście dziady Adama Mickiewicza, szczegóły Agnieszka Wynarska.
5: Od miejskich placów po kameralne biblioteki wszyscy chętni zbiorą się w sobotę, by razem przypomnieć sobie to wielkie dzieło polskiego romantyzmu. Narodowe Czytanie dziadów Adama Mickiewicza odbywa się pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej, przypomina Joanna Pawłowska z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy, która także włącza się w akcję.
6: Jak podkreślono w przesłaniu, to narodowe misterium, w którym przeszłość splata się z przyszłością, a dawne obrzędy tworzą przestrzeń do dyskusji o naszej tożsamości. Para Prezydencka zachęca do czytania dziadów Mickiewicza we wszystkich zakątkach naszego kraju.
5: Można przynieść swój egzemplarz książki, zdobyć pamiątkową pieczęć i dołączyć do wspólnego głośnego czytania.
0: W ubiegłym roku czytano Jana Kochanowskiego, a 2 lata temu był Kordian.
7: Reklama.
8: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
9: Rozpoczęły się prace przy rozbudowie ulicy Chrzanowskiego. Prace obejmują blisko 650-metrowy odcinek ulicy od Wincentego Pola do Filomatu. Powstają nowa nawierzchnia i chodniki, wyniesione skrzyżowanie, odwodnienie i zbiorniki retencyjne. Przebudowywana jest także infrastruktura podziemna i oświetlenie. Wykonawca zapewnia dojazd do posesji, jednak kierowcy i mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami oraz czasowymi ograniczeniami w parkowaniu. Prace potrwają do pierwszego kwartału 2027 roku. Ich koszt to ponad 11 milionów złotych. Prosimy o ostrożność, cierpliwość i wyrozumiałość podczas realizacji inwestycji. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
7: Reklama.
10: Czas na prognozę pogody, 11 minut po godzinie 12. Dziś jest sobota, piąty dzień września. Sporo chmur, przede wszystkim jednak odczuwalny silny wiatr, który w porywach wieje ponad 40, w okolicach 50 na godzinę. Na razie nie widać, żeby słabł. 18 stopni za to mamy na termometrach, zobaczymy maksymalnie 23. Całe szczęście, dzisiejszy dzień raczej zapowiada się na słoneczny. Oczywiście chmurki będą sobie po niebie tam od czasu do czasu się przesuwać, ale raczej delikatnie i bez deszczu. Jutro niestety chłodniej, bo stopni tylko 21, ale również bez deszczu, z delikatnymi chmurami. No i ważniejsza informacja, wczoraj już koleżanka była i grzyby już są tu i ówdzie, można coś poszperać. Jak ktoś ma ochotę, pogoda idealna.
11: Tu Radio Rodzina.

baby. Liza Stansfield, 28 minut po godzinie 12 skończyła śpiewać w Radiu Rodzina. Teraz będzie historia pewnej piosenki, którą za chwilkę państwo usłyszą. W tej chyba najbardziej rozpoznawalnej wersji. To jest utwór Black Betty, Ram Jam. Natomiast to nie oni go napisali. Zdecydowanie nie. Piosenka ma pochodzenie niewolnicze jak najbardziej. Czarna Betty była śpiewana długo przed latami 70. W jednym z nagranych, zarejestrowanych fragmentów brzmiała mniej więcej tak, ale zanim jak brzmiała, to jeszcze powiem, czym jest ta Czarna Betty. To były albo takie wagony, w których niewolnicy zostawali przewożeni, albo bicz, którym dostawali w plecy, jak tam nie za dobrze pracowali. Bądź też butelka whisky, to różnie mówią. Pierwsze wersje zarejestrowane brzmiały tak. No później była wersja, która już by się troszeczkę bardziej rozpowszechniła. A w zwariowanych latach 70. zespół Ram Jam, który nagrywał płytę, a wtedy płyty miały określoną pojemność i nagle ktoś stwierdził, że zostały nam jeszcze 3 minuty do nagrania, bo przecież nie zostawiliśmy. Mówimy tak, żeby nie było żadnej piosenki na koniec, jeszcze jednak się zmieści, to trzeba coś dograć. No i chłopaki tak się zaczęli zastanawiać, co by tutaj nagrać. Taka jest podobno historia tego utworu. Wszyscy znali gdzieś ten utwór. Każdy potrafił go zaśpiewać, każdy wiedział mniej więcej, jaki ma rytm. Więc stwierdzili, dobra, to nagramy swoją wersję. No i podobno po kilku próbach byli gotowi, bo studio też kosztowało, więc musieli się pośpieszyć. No i wyszło coś takiego, co do tej pory doskonale znamy, czyli Black Betty w tej wersji z lat 70. Z Ram Jam.

Rafał Brzozowski nam tu pięknie pośpiewał. Girl klasyka, nie liczę godzin i lat. 15 minut do godziny 13. Będę was wyciągał z domu jutro szczególnie. Oczywiście dzisiaj też sobie można pospacerować, to owo zobaczyć, ale jutro wyjątkowy dzień na Partynicach. Najważniejszy dzień wyścigowy na Partynicach, można powiedzieć, bo jutro mamy Wielką Wrocławską, tutaj Nagroda Prezydenta Wrocławia, i Wielką Partynicką. Nie zabraknie również konkursu wyścigowej elegancji dla par. Tam nawet, słuchajcie, nagrody przy tej Wielkiej Wrocławskiej to 200 tysięcy złotych, Wielka Partynicka 100 tysięcy. Dystanse z przeszkodami, gonitwa, do tego ten pokaz wyścig elegancji dla par w stylu vintage. To będzie naprawdę coś bardzo uroczego do zobaczenia, mam nadzieję. Do tego mnóstwo atrakcji dla dzieciaków, bo tam i pokazy konne, zawody wrocławskiej ligi Hobby Horse, gonitwy VR, zwiedzanie stajni, przejażdżki na kucykach. Za darmo to wszystko? Za darmo? Brać po prostu, korzystać ile tylko wlezie? Pogoda ma być całkiem przyjemna, bo około tam 21-22 stopni. No i do tego wszystkiego start o godzinie 12, więc kto jeszcze na Partynicach nie był i gonitwy prawdziwej, no czy swoje nie widział, ten powinien jak najszybciej się pospieszyć i to nadrobić. Jutro godzina 12, Partynice.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Radio Rodzina?
0: Gramy dla ciebie i twojej rodziny.
2: Kruche zawieszenie broni na linii Ukraina-Rosja. Burzliwa debata o kryptowalutach. Sejm utrzymał weto prezydenta. Ropa drożeje. Kierowcy zapłacą więcej. Diesel po 9 zł. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza. Zapraszam na wiadomości. Zaledwie kilka godzin trwało zawieszenie broni na froncie na Ukrainie. Do powstrzymania walk miało dojść w nocy ze względu na planowaną wizytę w Moskwie dwóch amerykańskich negocjatorów. Z tego powodu ukraińskie jednostki dostały rozkazy, by nie atakować wroga. Jednak już po kilku godzinach Rosja złamała ustalenia, więc Ukraina przeszła do kontrofensywy. Z kilkudniowego zawieszenia ognia nie pozostał więc już ślad. Negocjatorzy Donalda Trumpa polecieli do Moskwy spotkać się z Władimirem Putinem. Chcą powrócić do zerwanych kilka miesięcy temu negocjacji. 25 głosów zabrakło, by odrzucić prezydenckie weto w sprawie ustawy o kryptoaktywach. Głosowanie w Sejmie poprzedziła ostra sejmowa dyskusja. Premier Donald Tusk zacytował zeznania Przemysława Krala, świadka w sprawie afery Zonda Krypto. Według tych zeznań Zbigniew Ziobro miał wyciszyć sprawę za 2 miliony złotych.
3: Ta osoba zeznała także, że rekompensata za tę usługę będzie wypłacona panu ministrowi Ziobro za pośrednictwem fundacji, którą zakładał brat pana Ziobry, a była to fundacja suwerennej Polski.
4: Pan eksploruje kolejne dno. Używa pan w takim rozedrganym pańskim sposobie, kiedy pan nie wie, co zrobić, jak się ratować przed kolejną przegraną. Próbuje pan używać prokuratury, służb i zeznań bandytów.
2: Odpowiadał premierowi z mównicy prezydencki minister Zbigniew Bogucki. 9 zł za litr oleju napędowego to już nie jest science fiction. To może być całkiem niedaleka przyszłość. W sytuacji, w której ropa naftowa znów podchodzi pod 100 dolarów za baryłkę, czekają nas kolejne wzrosty cen. Co może się stać, jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie się nie uspokoi, mówią Jakub Bogucki z portalu ePetrol oraz Michał Stajniak, analityk firmy XTB.
5: Wszystko wskazuje na to, że w kolejnych dniach zmiany do góry będą bardzo znaczące. Jeśli chodzi o prognozy, tutaj myślę, że ceny benzyny 95-oktanowej ulokować się mogą między 7,83 a 7,99 za litr. Natomiast w przypadku diesla przebicie poziomu 8 zł i 80 groszy za litr będzie niestety mocno prawdopodobne.
6: Niestety będziemy świadkami może jeszcze nie dwucyfrowych cen, jeżeli chodzi o ceny diesla. Natomiast no myślę, że 9 zł przebijemy, jeżeli byśmy tutaj się sięgnęli poziomu 120 dolarów za baryłkę, no to tym razem cena diesla może przebić poziom 10 zł.
2: Nieco lepiej sytuacja wygląda w przypadku autogazu, który średnio nie powinien przekroczyć w najbliższym czasie 3 zł.
0: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
2: Msza święta z namaszczeniem chorych to dzisiaj główny punkt 6. archidiecezjalnej pielgrzymki chorych, niepełnosprawnych i ich rodzin do Lourdes. W wyprawie uczestniczy 190 pielgrzymów z archidiecezji katowickiej, w tym 27 osób z niepełnosprawnością ruchową. Sakrament chorych to dla nich ważna chwila, mówi ksiądz Wojciech Bartoszek, krajowy duszpasterz apostolstwa chorych.
7: Nieraz zdarzyło mi się, iż po sakramencie namaszczenia chorych niektórzy dawali to świadectwo, iż doświadczyli wielkiego pokoju w serca, a niektórzy łącznie z uzdrowieniem cielesnym.
8: Miejsce jest niezwykłe, cudowne i dzisiaj w ogóle pierwszy raz też sakrament namaszczenia przyjęłam, więc no, czuję się taka inna. O, myślę, że ta pielgrzymka też sporo wniesie w moje życie, że to jakaś taka przemiana będzie i bardzo się cieszę, że tu jestem.
2: Mówiła pani Ilona, dziś pątników czeka jeszcze możliwość uczestniczenia w obrzędzie obmycia, wezmą także udział w procesjach eucharystycznej i maryjnej.
9: Cztery minuty po godzinie 13, czas na prognozę pogody. Sobota, 5 dzień września, za oknami przez szybę widać, że słoneczko, 20 stopni, ale uwaga, jedna rzecz. Wiatr do 60 km na godzinę w porywach wieje, więc warto wziąć to pod uwagę. Dziś dominować będzie słońce, choć i chmury od czasu do czasu w większej ilości także się pojawią. Jeśli chodzi o jutrzejszy dzień, chłodniej, bo 21 stopni, ale wciąż bardzo przyjemnie i sporo słońca. Ochłodzenie nastąpi, ale to dopiero przyszły tydzień, wtedy temperatury spadną na 18-19 stopni. No, jesień depcze nam po piętach, można powiedzieć. Na początek tej godziny strachy na lachy w Radiu Rodzina.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

To oczywiście Daria Zawiałow, 18 minut po godzinie 13. Cicho wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie, co to będzie? No pamiętamy, prawda? Dziady, dzisiaj taki ogólnopolski dzień czytania właśnie tej wyjątkowej lektury Mickiewicza. No i dziś też będziecie mogli sobie posłuchać dziadów. Zapraszamy serdecznie do ogrodów przy parafii świętego Maurycego na Trauguta 34. Tam wśród osób, które będą czytać właśnie dziady Adama Mickiewicza, pojawi się nasz szef, a jak? Rafał Kowalski, ksiądz Rafał Kowalski, Akademia Teologiczna we Wrocławiu, również będzie dla Państwa czytał, więc już możecie sobie planować od 16, żeby do ogrodów się udać. Co ciekawe, sam Mickiewicz za młodu bardzo lubił wałęsać się podobno po cmentarzach, a te ceremonie, które opisywał w dziadach, również podobno także pokazywali mu chłopi, bo są to opisy takich pogańsko-chrześcijańskich rytuałów wywoływania dusz z terenów Litwy i Białorusi, podobno. Go tam potajemnie do kaplic cmentarnych zapraszano, gdzie mógł to wszystko zobaczyć. A same dziady powstawały trochę jak Gwiezdne Wojny, bo tutaj brak chronologii totalny. Najpierw część druga i czwarta, później nieukończona pierwsza, a na końcu część trzecia. I też pewnie powstaje pytanie, jak to do końca czytać, ale mam nadzieję, że większego problemu dziś nie będą Państwo mieli, żeby miło spędzić czas od godziny 16, więc zapraszam serdecznie. Wyjątkowa okazja na posłuchanie sobie dziadów Adama Mickiewicza. Przypomnę, ogrody parafii świętego Maurycego przy ulicy Trauguta 34 od godziny 16. Cicho wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie?

0: To ucieszę rodziców, dzieciaki już tydzień chodzą do szkoły, żadnych buntów nie było, słuchajcie, jakichś wielkich porywów sprzeciwu przeciwko temu, że telefonów już nie można sobie bezkarnie używać, ile tylko się chce w szkole. Wręcz przeciwnie, też jakby bardzo zdziwiony jestem, mój syn powiedział, nie, no tato, nie mam z tym żadnego problemu, naprawdę, nie można, to nie można i już. Gdzieniegdzie telefonów nie wolno było używać już od roku, między innymi też w szkole podstawowej numer 50. O efektach mówi Karolina Cis-Wawrzyniak, dyrektor tej placówki.
1: Sama Rada Rodziców też wyrażała taką chęć, chciała tego zakazu w szkole i o dziwo też chcieli tego uczniowie z samorządu uczniowskiego. Prosili mnie o to, żeby te telefony jednak zniknęły ze szkoły, ponieważ nie mają z kim nawet na przerwie porozmawiać. Często dzieci nawet schodzą po schodach, idą z telefonem przyklejonym do ręki i też nie mogą nawet przejść. Przez cały rok tamten mieliśmy problem duży z hejtem wśród uczniów, robieniem sobie zdjęć, filmików. Od października praktycznie, jak już ten zakaz istnieje, nie mamy takich aż problemów. Ale teraz jak rozmawiam z uczniami, to mówią, da się żyć, jest dobrze, przynajmniej rozmawiamy, nawiązujemy relacje z innymi uczniami z innych klas, nie tylko ze swojej. Bardzo też im się podobają te aktywne przerwy, gdzie mogą spędzić tak, jak zazwyczaj nie spędzali, czyli grają sobie w piłkarzyki, grają w ping-ponga, czasami też im mają relaksację przez nauczycieli prowadzoną. Są zadowoleni. Myślę, że teraz już w pewnym czasie dochodzą do tego, że jednak to było potrzebne.
0: No i właśnie to nie tylko zdanie dorosłych, ale sami uczniowie również zauważają dobre strony, o dziwo.
2: Bardzo dobrze to działa. Rzeczywiście te przerwy teraz wyglądały jeszcze ciekawiej, bo nauczyciele zaczęli nam organizować jakieś zabawy czy coś takiego. Nie wiem, to możemy sobie poczytać czasami w atrium, mamy jakieś zawody. No, mamy ciekawsze te przerwy rzeczywiście teraz.
3: Na początku była do tego taki duży dystans, że nie, dlaczego? A teraz jest tak, że jest okej.
4: Okay. W poprzednim roku był zakaz. Wcześniej się go nikt nie trzymał. Dopiero kiedy te szafki zaczęły być w naszej szkole, to ludzie rzeczywiście przestali tych telefonów używać, zaczęli je chować. I na początku właśnie byliśmy trochę źle do tego nastawieni, ale po czasie się przyzwyczailiśmy. Widzimy plusy tego.
0: Wiesz, że jeszcze bitwy na tornisty ruszą, a chociaż może lepiej nie, niech oni nie wiedzą, co to było. W szkole dzieci powinny zdobywać umiejętności emocjonalno-społeczne, mówi pedagog szkolna Martyna Borecka-Petrowa.
5: To jest miejsce, gdzie dzieci oprócz tego, że zdobywają wiedzę, oprócz tego, że nie nawiązywali żadnych kontaktów, wręcz stronili od siebie, no później efekty były opłakane na następnych lekcjach, bo wyglądało to następująco, że powrót do takiego prawidłowego i właściwego toku edukacyjnego i na dwóch następnych lekcjach była znacznie uciążliwa i nawet nauczyciele nam zgłaszali, że po tej przerwie z telefonem możliwość poprowadzenia fajnej, takiej efektywnej lekcji jest bardzo ciężkie.
0: No i to tylko przyklasnąć, brawa i dla dzieci i za pomysł wprowadzenia ograniczeń związanych z telefonami. Przypomnijmy też, że w nagłych sytuacjach uzasadnionych jak najbardziej też można z tego telefonu skorzystać, jeżeli jest taka potrzeba. No aż się łezka wokół kręci, prawda? Nie takie stracone jeszcze to pokolenie. Gdyby oni się tylko jeszcze nauczyli odbierać te telefony, kiedy rodzice dzwonią, bo przyklejeni do nich są cały czas poza szkołą, ale odebrać jakoś nie mają kiedy.
6: Radio Rodzina Wołów 99,6 FM.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: One, two, three, and...

0: Plony rolników niższe w tym roku donosi sam minister rolnictwa. Po 10 dniach od powodzi w Nepalu uratowano 2 osoby. Polskie siatkarki walczą dziś o medal Mistrzostw Europy. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Tegoroczne plony zbóż są niższe niż przed rokiem, alarmuje minister rolnictwa Stefan Krajewski. Sytuację rolników komplikują głównie trudne warunki pogodowe i niestabilność rynków.
1: Podsumowując zbiór zbóż, widzimy, że plony są niższe niż w roku minionym. Są niższe nawet jak czasem średnie plony.
0: Minister rolnictwa dodał, że przed rolnikami są jeszcze zbiory kukurydzy na kiszonkę i ziarno. Minister Stefan Krajewski przypomniał też o pomocy finansowej udzielanej rolnikom.
1: Od 1 października będziemy przyjmować wnioski na pomoc tak zwaną nawozową i paliwową, żeby rekompensować rolnikom poniesione koszty związane z wyższymi cenami paliwa i nawozów.
0: W połowie września w Sejmie rozpocznie się debata nad ustawą dotyczącą terenów wiejskich. Przepisy mogą pomóc ograniczyć konflikt na obszarach wiejskich, gdzie nowa zabudowa mieszkaniowa zbliża się do gospodarstw rolnych. 2 osoby uratowane po 10 dniach od powodzi w Nepalu. Służby uratowały tam dziś z tunelu hydroelektrowni na rzece Trisuli obywatela Chin, a także kobietę z domu w mieście Nuwakot. Obie te misje przeprowadzono 10 dni po katastrofalnej powodzi na granicy Nepalu z Tybetem. Pod koniec sierpnia w wyniku oderwania się fragmentu lodowca w powodzi błyskawicznej zginęło do dziś ponad 1300 osób, a około 5500 uznaje się za zaginione.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: NSZZ Solidarność zbiera paragony ze sklepów otwartych w niedzielę i zachęca do pomocy wszystkich Polaków. Związek chce zgromadzić dowody naruszania przepisów i złożyć wniosek do prokuratora generalnego o podjęcie działań wobec sieci handlowych, informuje Alfred Bujara, szef handlowej Solidarności.
3: Coraz to więcej sieci łamie, w tej chwili tą ustawę łamie. To nie jest, że korzysta z wyjątków, bo w ustawie mamy zapis, że sklep może być czynny w zakładzie kultury, sportu i rekreacji, a sklep nie jest zakładem. A więc mamy 15 orzeczeń Sądu Najwyższego, które mówią, że takie praktyki są niedozwolone, ale coraz to więcej sieci się otwiera. Otwiera się świadomie, łamiąc tą ustawę, bo po prostu za to restrykcje są bardzo niskie.
0: Jak powiedział Alfred Bujara, za naruszenie przepisów przedsiębiorca może zostać ukarany grzywną w wysokości 300 zł, a w przypadku ponownego wykroczenia koszty mogą sięgać 3000 zł.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Po 7 latach przerwy Polki znów powalczą o medale siatkarskich Mistrzostw Europy. Przed nimi półfinał i arcytrudne wyzwanie, bo po drugiej stronie siatki staną mistrzynie świata i mistrzynie olimpijskie, czyli Włoszki. W ostatnich 5 pojedynkach to drużyna Italii wygrywała, czyli tym razem tak będzie. Więcej o tym już teraz Błażej Kulesza.
4: Chociaż to pojedynek dwóch drużyn, które nie przegrały w mistrzostwach żadnego meczu, to faworytki nie trudno wskazać.
5: Zdajemy sobie sprawę, że to są Włoszki.
4: Mówi kapitan naszego zespołu Magdalena Stysiak.
5: Ja bym chciała się skupić na naszej siatkówce, nie na niej. To one muszą, a my tylko możemy.
4: Cel drużyny już został spełniony, bo Polki są w gronie 4 najlepszych zespołów.
0: Pojedynek Polek o 18 wcześniej, bo o 15 swój półfinał rozegra reprezentacja gospodarzy, czyli Turcji, która zmierzy się z Serbią. Przegrane powalczą jutro o brąz, triumfatorki o złoto.
6: Czas na pogodę w Radiu Rodzina. Dziś można powiedzieć ładny, słoneczny, ciepły dzień. Jedna rzecz tylko przeszkadza: intensywny wiatr, który może wciąż osiągać w porywach ponad 60 km na godzinę. 20 stopni, 21 mamy, 23 możemy mieć koło godziny 16. Twierdzą synoptycy, raczej przewaga słońca, chmury od czasu do czasu tylko delikatnie po niebie mkną. Przelotne opady deszczu tu i ówdzie mogą niestety się przydarzyć. Wcześniej tego nam nie sygnalizowano. Jutro 21 stopni i bez opadów.
7: Reklama.
8: Wkrótce ruszy przebudowa ulicy Pawiej we Wrocławiu. Prace obejmą około 320 metrów ulicy, od numeru 18 do 32, oraz budowę nowego połączenia z ulicą Jasienicy. Historyczna, ponad stuletnia Aleja Lip pozostanie bez zmian, a zabytkowa kostka brukowa zostanie odtworzona na nowej podbudowie. Powstaną nowe chodniki, pasy dla rowerzystów i oświetlenie. Ulica zyska także nowe nasadzenia zieleni. Wartość inwestycji to ponad 4 600 000 zł. Prace zakończą się w pierwszym kwartale 2027 roku. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
7: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
9: Reklama.
10: Tu Radio Rodzina.

Dusty Springfield in Private, 21 minut po godzinie 14. Teraz szybciutko przenosimy się na chwilkę do Kenii, tam niebywała historia. U nas kiedyś, pamiętam, opowiadałem Państwu, jak to ktoś bardzo chciał być stomatologiem, ale na studia mu się za bardzo nie chciało chodzić, no ale gdzieś tam w jakiejś malutkiej miejscowości otworzył sobie gabinecik, udawał, że jest dentystą i nawet klienci chwalili go, że bardzo dobrze wykonuje zabiegi. On po prostu sobie wcześniej filmiki na YouTubie oglądał, co tam ma zrobić i robił, pasjonat, no ale go dopadli. Tym razem chodzi o prawnika, który w Kenii, słuchajcie, pan się przebrał ładnie tutaj w odpowiedni strój i udawał prawnika. Udawał bardzo skutecznie, ponieważ wygrał 26 spraw. No ale w końcu go jednak ktoś dopadł, można powiedzieć. I uwaga, w sądzie postanowiła jakże bronić sam siebie. I zgadnijcie, z jakim rezultatem. Oczywiście wygrał. Bo wydaje mi się, że już powinien ten dyplom po prostu dostać od tak.

Chłopaki, nie płaczą i zespół The Cure na antenie Radio Rodzina, 38 minuta po 14, sobota 5 września. Oprócz tego, że wieje mocny wiatr, to wciąż warto gdzieś pomyśleć o tym, co zrobić wieczorem od godziny 16, czy później popołudniem, przypomnę, można sobie posłuchać Dziadów chociażby, bo będzie wielkie czytanie tychże, już przypomnę Państwu, w Narodowe Czytanie Dziadów, parafia świętego Maurycego przy Troguta 34 w Ogrodach. Można też wziąć swoją wersję i sobie tam posiedzieć, też poczytać. A jeśli ktoś ma ochotę na muzykę, no to bardzo proszę. Dzisiaj można powiedzieć wrocławski Ed Sheeran dla Państwa zaśpiewa i to już powinno być wszystko jasne. Wojtek Kiełbasa, który genialnie gra i śpiewa Eda Sheerana, wystąpi dziś ze swoją gitarą na dachu Wrocławii od godziny 19. Wstęp jest wolny, więc akurat lubicie takie utwory, a człowiek jest niezwykle przyjemny i miły i sympatyczny. Miałem kiedyś przyjemność go poznać, pracować z nim przez jakiś czas i naprawdę polecam gorąco nawet po koncercie podejść, porozmawiać, też nie gryzie absolutnie. Na jutro partyjnica, oczywiście, że tak, tam wielkie gonitwy, również wstęp wolny i można będzie popatrzeć na wspaniałe konie, ale również też piękne i niezwykłe kreacje, o tym wspominałem. A u nas na antenie też za darmo, dużo dobrej muzyki i nastroju. Siostry Melosik już teraz dla Państwa. Miałam

ale powieszę gitarę tak jak on na ramieniu. Kolejny tani chwyt szepnie coś w sumieniu. Zamykam oczy i widzę cię lepiej niż ktokolwiek.

Zbliża się godzina 15, powolutku będziemy łączyć się już na transmisję Koronki do Bożego Miłosierdzia z łagiewnikami.

Gdy Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto matka twoja. Miłosierny Jezu, nadeszła godzina twojego konania. U stóp krzyża na Golgocie stała matka, osoba najbliższa ci w czasie ziemskiego życia. Ona była obecna w twym życiu zawsze, od chwili poczęcia aż do twojej śmierci. Stała pod krzyżem i współcierpiała, a 7 mieczy boleści przebijało jej serce. Nie sprzeciwiała się, nie krzyczała, tylko swe cierpienie ofiarowała z tobą, Ojcu Niebieskiemu. Ona jedna wiedziała, kim naprawdę jesteś i jak bardzo umiłowałeś ludzi. A ty, Jezu, zawieszony na drzewie krzyża, czy współodczuwałeś w swoim sercu ból matki? Czy jej cierpienie i łzy pomnażały twoje cierpienia? Zapewne chciałbyś ją pocieszyć słowami: Nie płacz, jak pocieszyłeś wdowę z Nain, która żegnała jedynego syna. Jak niegdyś tej wdowie oddałeś syna, tak pod krzyżem oddałeś swojej matce umiłowanego ucznia, aby stała się matką wszystkich żyjących. Od tego momentu wszystko, co twoje, stało się nasze. Dla zasług twojej bolesnej męki prosimy cię, Jezu, naucz nas kochać twoją matkę tak, jak ty ją kochałeś. Spraw, abyśmy potrafili ofiarować się Bogu, ufając jego miłości miłosiernej, tak jak ona zaufała, bez zastrzeżeń. Prosimy za wszystkimi matkami, które straciły swoje dzieci, abyś je pocieszył. Ochroń dzieci poczęte przed aborcją. Do swego miłosiernego serca przytul dzieci osierocone i porzucone. Postaw na ich drodze ludzi, którzy obdarzą je miłością i zapewnią godne warunki życia.

0: wraz z żebrakiem Bartymeuszem, który siedział przy drodze i wołał: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Pragniemy prosić Cię, Panie, o miłosierdzie dla grzeszników, którzy w Ciebie nie wierzą. Niech zapragną Cię poznać i skorzystać z owoców Twej zbawczej męki w sakramentach świętych. Udziel potrzebnych łask osobom konsekrowanym, które poświęcają swoje życie dla Ewangelii, by ich ofiara była czytelnym znakiem Twej miłości do ludzi. Obdarz błogosławieństwem przygotowujących się do zawarcia sakramentu małżeństwa oraz małżonków, aby ich miłość była osadzona w doświadczeniu Twojej miłości miłosiernej i aby wytrwali w przyrzeczeniach sakramentalnych. Błogosław matkom oczekującym narodzin dziecka. Bądź radością dla wszystkich wierzących, umocnieniem dla cierpiących oraz nadzieją dla konających. Wysłuchaj próśb złożonych na ołtarzu z łaskami słynącym obrazem Twego miłosierdzia, a także w sercach pielgrzymów i ludzi modlących się z nami przez transmisje telewizyjne, radiowe i internetowe. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Święty Kościół powszechny, święty obcowany, grzechów odpuszczeni, ciała zmartwychwstane, żywot wieczny.
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki.
3: Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion,
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Par sa douloureuse passion.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Par sa douloureuse passion.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Par sa douloureuse passion.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Par sa douloureuse passion.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Par sa douloureuse passion.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Par sa douloureuse passion.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Par sa douloureuse passion.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion,
5: Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão.
0: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Nasze błaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej

0: O Jezu, Boże wiekuisty, dziękuję Ci za niezliczone łaski i dobrodziejstwa Twoje. Niech każde uderzenie serca mojego będzie nowym hymnem dziękczynienia ku Tobie, Boże. Każda kropla krwi mojej niech krąży dla Ciebie, Panie. Dusza moja to jeden hymn uwielbienia miłosierdzia Twego. Kocham Cię, Boże, dla Ciebie samego.
1: Zakończyliśmy transmisję Koronki do Bożego Miłosierdzia z Ogniewnik. Na zegarach 17 minut po 15 wracamy do Radia Rodzina.

0: Plony rolników niższe w tym roku donosi sam minister rolnictwa. Po 10 dniach od powodzi w Nepalu uratowano 2 osoby. Polskie siatkarki walczą dziś o medal Mistrzostw Europy. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Tegoroczne plony zbóż są niższe niż przed rokiem, alarmuje minister rolnictwa Stefan Krajewski. Sytuację rolników komplikują głównie trudne warunki pogodowe i niestabilność rynków.
1: Podsumowując zbiór zbóż, widzimy, że plony są niższe niż w roku minionym. Są niższe nawet jak czasem średnie plony.
0: Minister rolnictwa dodał, że przed rolnikami są jeszcze zbiory kukurydzy na kiszonkę i ziarno. Minister Stefan Krajewski przypomniał też o pomocy finansowej udzielanej rolnikom.
1: Od 1 października będziemy przyjmować wnioski na pomoc tak zwaną nawozową i paliwową, żeby rekompensować rolnikom poniesione koszty związane z wyższymi cenami paliwa i nawozów.
0: W połowie września w Sejmie rozpocznie się debata nad ustawą dotyczącą terenów wiejskich. Przepisy mogą pomóc ograniczyć konflikty na obszarach wiejskich, gdzie nowa zabudowa mieszkaniowa zbliża się do gospodarstw rolnych. 2 osoby uratowane po 10 dniach od powodzi w Nepalu. Służby uratowały tam dziś z tunelu hydroelektrowni na rzece Trisuli obywatela Chin, a także kobietę z domu w mieście Nuwakot. Obie te misje przeprowadzono 10 dni po katastrofalnej powodzi na granicy Nepalu z Tybetem. Pod koniec sierpnia w wyniku oderwania się fragmentu lodowca w powodzi błyskawicznej zginęło do dziś ponad 1300 osób, a około 5500 uznaje się za zaginione.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: NSZZ Solidarność zbiera paragony ze sklepów otwartych w niedzielę i zachęca do pomocy wszystkich Polaków. Związek chce zgromadzić dowody naruszania przepisów i złożyć wniosek do prokuratora generalnego o podjęcie działań wobec sieci handlowych, informuje Alfred Bujara, szef handlowej Solidarności.
3: Coraz to więcej sieci łamie, w tej chwili tą ustawę łamie. To nie jest, że korzysta z wyjątków, bo w ustawie mamy zapis, że sklep może być czynny

0: Zakładzie Kultury, Sportu i Rekreacji, a sklep nie jest zakładem. A więc mamy 15 orzeczeń Sądu Najwyższego, które mówią, że takie praktyki są niedozwolone, ale coraz to więcej sieci się otwiera. Otwiera się świadomie, łamiąc tą ustawę, bo po prostu za to restrykcje są bardzo niskie.
1: Jak powiedział Alfred Bujara, za naruszenie przepisów przedsiębiorca może zostać ukarany grzywną w wysokości 300 zł, a w przypadku ponownego wykroczenia koszty mogą sięgać 3000 zł.
2: Wiadomości ze świata sportu.
1: Po 7 latach przerwy Polki znów powalczą o medale siatkarskich Mistrzostw Europy. Przed nimi półfinał i arcytrudne wyzwanie, bo po drugiej stronie siatki staną mistrzynie świata i mistrzynie olimpijskie, czyli Włoszki. W ostatnich 5 pojedynkach to drużyna Italii wygrywała, czyli tym razem tak będzie. Więcej o tym już teraz Błażej Kulesza.
3: Chociaż to pojedynek dwóch drużyn, które nie przegrały w mistrzostwach żadnego meczu, to faworytki nie trudno wskazać.
4: Zdajemy sobie sprawę, że to są Włoszki.
3: Mówi kapitan naszego zespołu Magdalena Stysiak.
4: Ja bym chciała się skupić na naszej siatkówce, nie na nich. To one muszą, a my tylko możemy.
3: Cel drużyny już został spełniony, bo Polki są w gronie 4 najlepszych zespołów.
1: Pojedynek Polek o 18 wcześniej, bo o 15 swój półfinał rozegra reprezentacja gospodarzy, czyli Turcji, która zmierzy się z Serbią. Przegrane powalczą jutro o brąz, triumfatorki o złoto.
5: Godzinie 15:00, sobota, 5 dzień września. Wciąż jesteśmy atakowani przez dużą ilość słońca. Od czasu do czasu tylko większe chmury się pojawiają, ale szybko znikają, goni je wiatr, który całe szczęście też troszeczkę osłabł w porywach. Teraz osiąga około 40. Wcześniej było to ponad 60 km na godzinę. Jeśli chodzi o temperaturę najwyższą, ona ma się pojawić za godzinkę. Będzie 23 stopnie na termometrach. No zobaczymy. Jutro 21 i sporo słońca też.

0: To Kasia Stankiewicz i zespół Warius Manx. 14 minut do godziny 16. Jak myślicie, jakby ten piękny dzień jeszcze dzisiaj wykorzystać? Proszę bardzo, sypię pomysłami jak z rękawa. Tym razem do Bystrzycy Ławskiej was wysyłam na dożynki wojewódzkie. To takie wojewódzkie, to są takie na wypasie, można powiedzieć. A na nie będzie zapraszał Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego. Zapraszam, posłuchajcie.
1: W sobotę najbliższą, święto plonów, dziękczynienie rolnikom, bo ten sezon żniwny za nami, intensywne żniwa, niełatwy rok, ale myślę, że dolnośląscy rolnicy spisali się bardzo dobrze. Jesteśmy też w tym okresie dożynkowym w gminach, w powiatach. On trwa i ta nasza kultura, ta różnorodność dolnośląska jest przepiękna. I kto jeszcze nie ma planu na najbliższą sobotę, zapraszam do Bystrzycy Oławskiej pod Wrocławiem. I tu też zależy mi na tym, żeby to wydarzenie się udało, bo tu jest potrzebna właśnie pogoda bardzo, bo pogoda jest tutaj niezbędna, ale nawet jak jej nie ma, to będzie dobry klimat. Będą takie atrakcje jak wyścig traktorów, które udało się zaimplementować już myślę na trwałe. Zapraszamy cały zarząd województwa, samorząd województwa dolnośląskiego. Zaprasza na dożynki wojewódzkie. Będzie to na pewno taki wstęp, preludium do forum ekonomicznego w Karpaczu.
0: Ja raz coś wygrałem, chyba placek wygrałem w rzucie kaloszem na odległość. Bardzo fajne są dożynki, ja polecam wszystkim, jak długo siedzicie w mieście, to idźcie się zobaczyć, jak się fajnie można pobawić. O 16 te wyścigi traktorów, o której była mowa. Również o 16 zespół pieśni i tańca Wrocław. Pojawi się również o 17.30 kapela po naszemu. Później zespół Porębiok. 19 to już się ładują gwiazdy wielkiego formatu. Reni Jusis, a 21 koncert Zak. Power, a na koniec jeszcze dyskoteka z DJ-em. Prawda, że można fajnie sobotę spędzić? Proszę bardzo, na dożynki, hop. Hop, hop, hop, jak to było w serialu pewnym.

0: Pięknie to zaśpiewane.
1: Życzę Państwu miłego dnia.
0: A to odsyczka z Kiszczy życzenia. Minutka po godzinie 16, 21 stopni. Miało być 23, no ale cieszmy się z 21. Dużo słońca, delikatne chmury, wiatr wciąż w porywach osiąga ponad 50 km na godzinę. No, chciałbym, żeby troszeczkę zelżał. W nocy temperatura, uwaga, może spaść do 13 stopni, ale to dopiero początek, bo jutro z niedzieli na poniedziałek szykujcie się na 7 stopni. Ale za to w ciągu dnia jutro 21.
2: Radio Rodzina.

Dzień dobry, dziś jest 5 września. Do końca roku pozostaje 117 dni. W 1981 roku w Gdańsku rozpoczął się pierwszy krajowy zjazd delegatów NSZZ Solidarność. W 1994 roku na antenie TVP1 wyemitowano pierwszy odcinek amerykańskiego serialu Moda na sukces. W 2004 roku w Parku Południowym we Wrocławiu odsłonięto pomnik Fryderyka Chopina. W 2007 roku w fabryce w Tychach zjechał z linii montażowej milionowy egzemplarz Fiata Panda.

0: Gdy bardzo chcesz. Wszystko się może zdarzyć. Na przykład możemy sobie teraz troszeczkę w przestrzeni i w czasie polatać, bo przed nami kalendarium muzyczne i zobaczymy, co ciekawego 5 września dokonało się w muzyce na przestrzeni lat. Zapraszam serdecznie. Wszystko się może zdarzyć.
1: Kalendarium muzyczne.
2: W 1945 roku urodził się Al Stewart, wokalista, gitarzysta, kompozytor i autor tekstów. Popularność zdobył w drugiej połowie lat 70. Rok później przyszedł na świat Fark Bulsara, czyli Freddie Mercury. Był wieloletnim liderem zespołu Queen, jednego z najważniejszych w historii muzyki. W 1954 roku urodził się Sal Solo, właściwie Charles Peter Smith, brytyjski wokalista i kompozytor, początkowo związany z zespołem Classics Nouveaux, później z francuską grupą Rackets. Nagrywał także solowo. Za chwilę usłyszymy go w jednym z największych przebojów, a wcześniej jeszcze informacja o tym, że dziś urodziny obchodzi także Elżbieta Adamiak, piosenkarka i kompozytorka wykonująca muzykę z nurtu poezji śpiewanej.

To OMD na antenie Radia Rodzina, a teraz wam opowiem o pewnej rzeczy, która mi się dosyć nieprzyjemnej przytrafiła parę dni temu. Otóż naszym, no nazwijmy to kamienicy, takim domu wielorodzinnym, wybuchł pożar, instalacja się spaliła, przyjechało chyba z 8 zastępów straży pożarnej. To po prostu strażacy z OUD Beściaki, naprawdę to chyba nie ma Polaka, który nie powiedziałby coś złego na temat strażaków. Rewelacyjnie szybko przyjechali, wszystko ogarnęli tak jak trzeba, ewakuowali nas wszystkich. Ja nawet w panice już do tego wszystkiego doszło, że nawet do plecaka jakieś dokumenty pakowałem, jakieś cenniejsze rzeczy, żeby na wszelki wypadek cokolwiek mieć. No ale wszystko skończyło się w miarę szczęśliwie. Nie mamy tylko prądu. I teraz okazuje się, że w XXI wieku, kiedy ja miałem wszystko na prąd, zaczyna być to bardzo uciążliwe. Jeszcze kilka dni tego prądu prawdopodobnie nie będziemy mieli. Tu pozdrawiam Bartka Elektryka, który nam wszystko tam dzielnie odnawia. No ale słuchajcie, w dzisiejszych czasach nawet szczoteczka do zębów jest na prąd. Ja dzisiaj sobie rano chciałem kawę zrobić. Wyciągnąłem takie turystyczne, całe szczęście, że kupiłem na gaz takie kucheneczki małe, no to sobie coś tam można ugotować. Chciałem kawę zrobić, no ale co? Jak zrobisz kawę? Jak młynek nie działa przecież. No młynek jest na prąd. Okazuje się, że naprawdę ten odruch zapalania światła wchodząc do łazienki jest tak silny, że nawet jak tego prądu nie ma kilka dni, człowiek dalej próbuje zapalić światło, wchodzi wszędzie ciemno. Jest jeden plus tego wszystkiego. Oczywiście myć się trzeba gdzieś u sąsiadów, u mamy i tak dalej. Ale plus jest taki, że o godzinie 19:20, jak jest ciemno, tak człowiek chwilkę posiedzi przy tych świeczkach. No tak, telewizora nie ma, radyjka nie ma, internet się oszczędnie używa, no bo wszystko też na prąd. No to co robimy? Spać idziemy.

0: Soft Cell na antenie Radio Rodzina. Jak się czyta takie rzeczy, naprawdę aż serce się ściska. No. Izrael blokuje, czytam dokładnie sobie tutaj z gazeta.pl, dostawy oleju do generatorów w Strefie Gazy. Za miesiąc wysiądzie prąd w szpitalach. No, brak słów i chyba nie trzeba tego specjalnie komentować.
1: Tu Radio Rodzina.

0: dwie minutki po godzinie 17. Wyjrzałem przez okno, no faktycznie wiatr potrafi dmuchnąć całkiem ostro. Do 60 km na godzinę, twierdzą synoptycy. 22 stopnie w tej chwili to najcieplejszy moment dzisiejszego dnia. I jeśli ma przelotnie popadać, to właśnie w tej chwili. Później raczej słońce do zachodu słońca. Niedziela szykuje się na 21 stopni, natomiast poniedziałek cieplej 24, a we wtorek można powiedzieć, jeśli wszystko się spełni, to będzie wręcz upalnie 28, jak w trakcie wakacji. Diverf za chwilkę na naszej antenie muzycznie.
1: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
2: Rozpoczęły się prace przy rozbudowie ulicy Chrzanowskiego. Prace obejmują blisko 650-metrowy odcinek ulicy od Wincentego Pola do Filomatów. Powstają nowa nawierzchnia i chodniki, wyniesione skrzyżowanie, odwodnienie i zbiorniki retencyjne. Przebudowywana jest także infrastruktura podziemna i oświetlenie. Wykonawca zapewnia dojazd do posesji, jednak kierowcy i mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami oraz czasowymi ograniczeniami w parkowaniu. Prace potrwają do pierwszego kwartału 2027 roku. Ich koszt to ponad 11 milionów złotych. Prosimy o ostrożność, cierpliwość i wyrozumiałość podczas realizacji inwestycji. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
3: Reklama.
4: Tu Radio Rodzina.

A jest tylko jeden taki głosik na świecie. Macy Gray właśnie to ona dla nas śpiewała. 19 minut po godzinie 17. Kiedy myślimy o projektach za setki milionów, jak nie miliardów dolarów i to jeszcze w sektorze militarnym, wojskowym Stanów Zjednoczonych, to myślimy sobie, tam wszystko jest przemyślane. Sztaby naukowców, odpowiedzialnych ludzi za każdy etap danego projektu, zabezpieczenie. To wszystko musi być przemyślane tip-top. No, okazuje się, że jest jak w firmie takiej Kogucik, co tam pieniądze wziął i uciekł. Lata 90. Superbombowiec B-2 Spirit, który miał takie, no jak to pewnie w takim każdym takim samolocie, jakieś wyjątkowe szyby. No i okazało się, że w jednym z samolotów taka szyba po prostu pękła i trzeba było ją wymienić. No i się tu problem zaczął, gdyż się okazało, że producent już nie odpowiada za te części i ich nie ma. Ba, nawet więcej, miał trochę tych części, ale jak są wyprzedaże takie w wojsku od czasu do czasu, to wziął to i wyprzedał sobie z takich nadwyżek. I ktoś kupił najnormalniej na świecie te szyby grube, pancerne i wykorzystał, uwaga, do budowy domku na drzewie dla córki. No jak się okazało, udało się namierzyć tego człowieka, który wykupił te bezcenne szyby do tychże samolotów i udało się odkupić jednak kilka sztuk, żeby zabezpieczyć te warte setki milionów dolarów samoloty, żeby ich nie uziemić przez taki drobny błąd, jak po prostu brak części zapasowej, prawda? A my myślimy, że tylko u nas na naszym podwórku takie babole się zdarzają. Otóż nie. To troszkę pocieszające.

Zawsze ładnie buja George Michael, Mary J. Blige na antenie Radia Rodzina. 19 minut zostało nam do godziny 18. O 18 oczywiście zapraszam już teraz na transmisję mszy świętej z wrocławskiej katedry. Ale jeszcze chciałem przypomnieć o tym, że no faktycznie nie tylko w Polsce bubelki różnego rodzaju się popełnia. Proszę bardzo, Wielka Brytania. Wydawałoby się, że tam głupich pomysłów nie ma. Tymczasem w 1696 roku wprowadzono, uwaga, złapcie się za krzesła, podatek od okien. Otóż można było mieć 10 otworów na okna, wolne bez podatku, ale jak miałeś 11 okno, trzeba było zapłacić. Ja nie mam pojęcia, jak oni sobie to wymyślili, no ale tak sobie wymyślili. No i zaczęli ściągać te pieniądze. W związku z tym oczywiście, co zrobili właściciele większej liczby okien? Zaczęli je zamurowywać. Do tej pory można znaleźć różnego rodzaju czy kamienice, czy bloki, które mają zamurowane okna, bo po prostu powyżej 10 wybudowali się, to już nie opłacało. U mnie we wsi też są takie zamurowane okna gdzieś nigdzie, ale to raczej wynika z faktu, że jak się już okno stłukło i ciężko było to wymienić, bo ludzie nie mają pieniędzy, to łatwiej było je zamurować.

Zakładam słuchawki, głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem. Wyrzucam z szafy marynarki, wyrzucam białe koszule. Mam za mało czasu, żeby się stroić. Mam za mało czasu, by spełniać oczekiwania. W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. Tą mszą świętą rozpoczynamy obchód 23. niedzieli zwykłej. Przychodzimy do Boga, który nas zaprasza na spotkanie z sobą, do tego, który mówi, gdzie dwaj albo trzej zebrani są w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Bóg jest żywy i prawdziwy w czasie mszy świętej, w czasie Eucharystii. Jemu, żywemu Bogu, oddajmy to wszystko, co nosimy w naszych sercach, by On to przyjął, by On to przemienił, byśmy my wyszli stąd przemienieni, lepsi. Tę mszę świętą sprawuję za zmarłych. Za świętej pamięci mamy Marię Franas, drugą rocznicę śmierci, oraz za zmarłych rodziców Rozalię i Dominika Nęckich. Proszę dla nich o łaskę nieba. Aby nasze uczestnictwo w świętej liturgii Bogu się podobało, przeprośmy Go za nasze grzechy, słabości i zaniedbania. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję Zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Boże, Ty nam zesłałeś Zbawiciela i uczyniłeś nas swoimi przybranymi dziećmi. Wejrzyj łaskawie na wierzących w Chrystusa i obdarz ich prawdziwą wolnością i wiecznym dziedzictwem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie

Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Tak mówi Pan: Ciebie, o synu człowieczy, wyznaczyłem na stróża domu Izraela, po to, byś słysząc z mych ust napomnienia, przestrzegał ich w moim imieniu. Jeśli do występnego powiem: występny musi umrzeć, a ty nic nie mówisz, by występnego sprowadzić z jego drogi, to on umrze z powodu swej przewiny, ale odpowiedzialnością za jego śmierć obarczą ciebie. Jeśli jednak ostrzegłeś występnego, by odstąpił od swojej drogi i zawrócił, on jednak nie odstępuje od swojej drogi, to on umrze z własnej winy. Ty zaś ocaliłeś swoją duszę.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje drugiego, wypełnił prawo. Albowiem przykazania: nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszystkie inne streszczają się w tym nakazie: miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu, przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa. Oto słowo Boże.

Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, wszystko cokolwiek zwiążecie na ziemi będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę powiadam wam, jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.

zebraliśmy się na Eucharystii, na zgromadzeniu wspólnoty ludzi wiary, wspólnoty ludzi ochrzczonych. I niech za obraz naszego zgromadzenia, naszej wspólnoty posłuży nam ognisko. Każdy wie, jak wygląda ognisko, jak się pali. Teraz, czym jest wiara w pojedynkę? Wiara pojedynczej osoby jest jak iskra, która wypada z ogniska. Ona przez chwilę płonie, ale za chwilę się wygasi. Dzisiaj Jezus mówi: jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają, bo gdzie dwaj albo trzej zebrani są w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Wiara pojedynczej osoby jest czymś cudownym, jest czymś wspaniałym, bo to jest łaska od Pana Boga. Każdy z nas, będąc teraz na mszy świętej, otrzymał taką łaskę od Pana Boga i wierzy, bo przyszedł tutaj dla Niego, dla wspólnoty. To coś bardzo indywidualnego, to coś bardzo intymnego, coś, co jest między mną a Panem Bogiem. Ale też trwanie na modlitwie pokazuje, że moja wiara nie jest tylko dla mnie. Nie jestem samotną wyspą, ale moją wiarą mam się dzielić z drugim człowiekiem. Eucharystia, spotkanie z żywym Bogiem, spotkanie z drugim człowiekiem. Kiedy przyjmujemy Komunię Świętą, łączymy się z Jezusem Chrystusem, z żywym Bogiem. Jesteśmy jedno z Nim. Ale też kolejnym z owoców Komunii Świętej jest łączność między tymi, którzy także spożywają Najświętsze Ciało Chrystusa. Łączność z tymi, którzy w czasie tej Eucharystii będą spożywać Jezusa Chrystusa. Łączność z tymi, którzy na całym świecie spożywają Jezusa Chrystusa. Zobaczmy, jaka jest potęga wtedy wiary, jaka jest potęga wspólnoty, co Jezus nam daje. Jest nam potrzebna modlitwa indywidualna, ale też bardzo jest nam potrzebna modlitwa wspólnotowa, gdzie gromadzi nas Jezus Chrystus. I o taką modlitwę wspólnotową trzeba zawalczyć. Dobrze wiem, jak czasem trudno jest przyjść na mszę świętą, ile jest myśli w głowie, ile różnych rzeczy może być, które nam mówią, że a może odłóż, a może następną niedzielę przyjdziesz. Potęga modlitwy wspólnotowej, potęga Eucharystii. Czy walczę o modlitwę indywidualną, czy walczę o modlitwę w domu, o modlitwę rodzinną? Czy ona w ogóle jest? Czy pokonuję siebie, żeby być na modlitwie wspólnotowej, na Eucharystii? Takie pytania może sobie dzisiaj warto wieczorem zadać. Bo przecież gdzie dwaj albo trzej zebrani są w imię moje, tam ja jestem pośród nich, mówi Jezus. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony, przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony. Współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba. Siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych. A królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela,
który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Chrystusowi Panu, który zawsze jest blisko nas, przedstawmy pokorne prośby. Panie, Ty podtrzymujesz Kościół, błogosław naszemu papieżowi Leonowi w służbie nowej ewangelizacji. Ciebie prosimy. Panie, Ty jesteś księciem pokoju, zaprowadź zgodę między ludźmi i ześlij pokój do tych miejsc świata, gdzie wciąż łamane są prawa człowieka i przelewana jest niewinna krew. Ciebie prosimy. Panie, Ty jesteś lekarzem ciał i dusz ludzkich. Przyjdź z nadzieją i uzdrowieniem do wszystkich chorych, zagubionych, zranionych, pozbawionych nadziei. Ciebie prosimy. Panie, Ty pokonałeś szatana i odrzuciłeś jego pokusy. Daj odwagę kuszonym ponad siłę, aby umieli odrzucić zło, nawet jeśli wydaje się bardzo atrakcyjne. Ciebie prosimy. Panie, Ty jesteś zmartwychwstaniem i życiem. Daj udział w chwale zbawionych wszystkim naszym bliskim zmarłym. W tej mszy świętej w sposób szczególny polecamy Ci zmarłych Marię, Rozalię i Dominika. Ciebie prosimy. Panie, Ty troszczyłeś się o potrzebujących. Obdarz nas zgromadzonych wokół Twego ołtarza potrzebnymi łaskami. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, który z miłości do ludzi okazałeś całkowite posłuszeństwo Ojcu, przyjmij te modlitwy i naucz nas radosnej służby Bogu oraz bliźnim, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże źródło prawdziwej pobożności i pokoju, spraw, abyśmy tą ofiarą godnie uczcili Twój majestat i przez udział w Eucharystii umocnili naszą jedność w wierze przez Chrystusa Pana naszego.

0: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
1: Godne to i sprawiedliwe.
0: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże. W swoim miłosierdziu tak świat umiłowałeś, że zesłałeś nam jako odkupiciela Twojego Syna. On stał się podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu, abyś mógł to w nas miłować, co umiłowałeś w swoim Synu. Przez Jego posłuszeństwo odnowiłeś przymierze, które zerwaliśmy przez grzeszne nieposłuszeństwo. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, z radością wołając.

Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie. Bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Janem Chrzcicielem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Józefa, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. Miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych, braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ty nas karmisz i umacniasz Twoim Słowem i Najświętszym Sakramentem. Spraw, niech tak korzystamy z wielkich darów Twojego Syna, abyśmy zawsze mogli uczestniczyć w Jego życiu, który żyje i króluje na wieki wieków. Usiądźcie jeszcze, drodzy, proszę, na chwilkę, wysłuchajcie ogłoszeń. Jutro parafialny zespół Caritas będzie przeprowadzał zbiórkę do puszek na obiady szkolne dla dzieci ubogich z naszej parafii. Tydzień temu młodzież diecezjalnego duszpasterstwa młodzieży prowadziła kiermasz kremówek na dofinansowanie wyjazdu na Światowe Dni Młodzieży w Seulu. Młodzież dziękuję za wszelkie ofiary, jakie zostały złożone. W każdą niedzielę o godzinie 10 zapraszamy na msze święte z udziałem rodzin z dziećmi podczas mszy kazania dla dzieci przedszkolnych i szkolnych. Rozpoczęły się zapisy do pierwszej komunii świętej. Formularze zgłoszeniowe dostępne w zakrystii i w kancelarii. Zapisy trwają do końca września. W kalendarzu liturgicznym obchodzimy we wtorek święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. W środę, 9 września, o godzinie 16 w katedrze msza święta z okazji Kongresu Polonii Medycznej pod przewodnictwem Jego Ekscelencji księdza arcybiskupa Józefa Kupnego, metropolity wrocławskiego. W piątek, 11 września o 11 w kolegiacie Świętego Krzyża msza święta na inaugurację roku szkolnego szkół katolickich pod przewodnictwem Jego Ekscelencji księdza arcybiskupa Józefa Kupnego, metropolity wrocławskiego. W sobotę, 12 września o godzinie 9 msza z okazji małego odpustu Matki Bożej adorującej Madonny Wrocławskiej. W niedzielę, 13 września zapraszamy na różaniec fatimski o godzinie 17. 18 września o godzinie 19 w parafia świętego Maurycego zaprasza na oratorium o świętym Maurycym Fide Fortis w Narodowym Forum Muzyki. Bilety w cenie 40 i 50 zł można zamawiać w kasach Narodowego Forum Muzyki, a także przez stronę internetową. Oratorium jest zwieńczeniem obchodów 800-lecia parafii pod wezwaniem świętego Maurycego we Wrocławiu. Dostępny jest nowy audioprzewodnik po katedrze wrocławskiej. Zachęcamy, aby zapoznać się z nim, korzystając z kodu QR. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Są dostępne tygodniki Gość Niedzielny i Niedziela. Przyjmijcie, drodzy, dar Bożego błogosławieństwa. Niech ono nas umocni w tym, abyśmy byli jednością, byśmy potrafili się wspólnie modlić, bo gdzie dwaj albo trzej zebrani, przecież tam jest Jezus pośród nich. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokój.

Radio Rodzina.

0: Reklama.
1: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
2: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
1: To dokąd na wakacje?
2: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
1: A może dalej?
2: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
1: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
3: Wkrótce ruszy przebudowa ulicy Pawiej we Wrocławiu. Prace obejmą około 320 metrów ulicy, od numeru 18 do 32, oraz budowę nowego połączenia z ulicą Jasienicy. Historyczna, ponad stuletnia Aleja Lip pozostanie bez zmian, a zabytkowa kostka brukowa zostanie odtworzona na nowej podbudowie. Powstaną nowe chodniki, pasy dla rowerzystów i oświetlenie. Ulica zyska także nowe nasadzenia zieleni. Wartość inwestycji to ponad 4 600 000 zł. Prace zakończą się w pierwszym kwartale 2027 roku. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
0: Reklama.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Adoracja Najświętszego Sakramentu to odpowiedź na pragnienie ludzkiego serca, które poszukuje Boga, powiedział papież na audiencji dla mniszek praktykujących wieczystą adorację. Castel Gandolfo świętuje trwającą od 400 lat obecność papieży w tej podrzymskiej miejscowości. Polacy w Wielkiej Brytanii pielgrzymują do sanktuarium w Aylesford. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Promieniujcie w świecie pięknym oblicza Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, powiedział papież na audiencji dla sióstr adoratorek. Wskazał przy tym na potrzebę pielęgnowania we współczesnym Kościele duchowości eucharystycznej.
2: Papież zauważył, że ich obecność w Kościele jest świadectwem pragnienia, które Bóg zasiewa w ludzkim sercu. Jest to pragnienie poszukiwania i kontemplacji Bożego oblicza. Wyraz tej tęsknoty znajdujemy już w Księdze Psalmów. O Tobie mówi moje serce, szukaj Jego oblicza. Szukam, o Panie, Twojego oblicza. Swego oblicza nie zakrywaj przede mną. Leon XIV podkreślił, że to właśnie poszukiwanie Bożego oblicza jest tym, co wyróżnia powołanie monastyczne. W przypadku tego zgromadzenia wyraża się ono w życiu całkowicie poświęconym nieustannej i cichej adoracji Boga.
1: Castel Gandolfo świętuje trwającą od 400 lat obecność papieży w tej podrzymskiej miejscowości. Pierwszym papieżem, który spędził tam letnie wakacje, był Urban VIII Barberini. Dziś w Urzędzie Miasta otwarto wystawę upamiętniającą to wydarzenie, a jutro ulicami Castel Gandolfo przejdzie historyczny pochód przypominający dzieje letniej rezydencji następców Piotra. Trwająca od 400 lat obecność papieży w Castel Gandolfo silnie wpłynęła na fizjonomię miasta, które rozwinęło się w sąsiedztwie papieskiej rezydencji. Wskazuje na to aktualny proboszcz, ksiądz Tadeusz Rozmus.
3: Jesteśmy w roku 1626, kiedy papież Urban VIII po raz pierwszy przyjeżdża tutaj i ponieważ znał to miejsce bardzo dobrze, ukochał to miejsce, możemy powiedzieć, dlatego pierwsze kroki skierował tutaj i zaczął rozbudowywać pałac czy zamek Castello rodziny Gandolfi. Od tego właśnie pochodzi nazwa Castel Gandolfo.
0: Wiadomości ze świata.
1: Już po raz 72 Polacy z Anglii i Walii pielgrzymują do karmelitańskiego sanktuarium w Aylesford. Jest to najstarsza i największa pielgrzymka brytyjskiej Polonii. Duchowym mottem spotkania są słowa: z Maryją uczymy się być uczniami Chrystusa.
4: Zaczęło się w 1953 roku od pielgrzymki pokutnej, będącej odpowiedzią emigracji na represje wobec Kościoła w Polsce. Dwudziestowieczna historia Aylesford pełna jest polskich śladów. Sanktuarium zdobią dzieła Adama Kosowskiego, jest tablica katyńska, a kolejny trop prowadzi do generała Józefa Hallera. Gdy w 1957 roku komuniści nie pozwolili mu przyjechać na Jasną Górę, pielgrzymował właśnie do Aylesford. Tradycja trwa do dziś. W tym roku Eucharystii przewodniczy nuncjusz apostolski w Wielkiej Brytanii, arcybiskup Buendia. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
5: Radio Rodzina.

0: Rodził się. Ja wiem.
1: Muzyczny wieczór w Radiu Rodzina.

0: lista przebojów.
1: Muzyczne dary. Muzyczne dary.
0: Lista przebojów. Zapraszamy na
1: Muzyczne dary.
0: Darek Ciszewski.
1: Janusz Janina Iwański.
2: Witam wszystkich słuchaczy listy przebojów wszechczasów muzycznych darów. Z tej strony Robert Friedrich, czyli Lica. Pozdrawiam.
3: Nazywam się Darek Malejonek. Słuchacie muzycznych darów i pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco.
4: Nazywam się Tomasz Budzyński. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy listy przebojów Muzyczne dary.
5: Mówi Robert Drężek z zespołu 2M23, Armia, Deus Meus i tak dalej, i tak dalej. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy muzycznych darów.
6: Witajcie moi ulubieni słuchacze. Mówi Mietek Szcześniak i pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają listy przebojów muzycznych darów.
7: Dzień dobry, tu mówi Anna Maria Jopek. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy listy Muzyczne Dary. Jestem z wami.
8: Pozdrawiam słuchaczy listy przebojów Muzyczne Dary. Litka Pospieszalska.
9: Cześć, tutaj Anne-Marie i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy listy przebojów Muzyczne Dary.
10: Cześć kochani, z tej strony Kasia Dąbrowska, serdecznie was pozdrawiam i życzę pięknego dnia.
11: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy listy przebojów Muzyczne Dary. Marcin Styczeń.
12: Pozdrawiam, słuchacie listy Muzyczne Dary Salsoro.
13: Adam Krylik, Jacek Wąsowski, zespół Chillimy. Pozdrawiamy serdecznie słuchaczy listy przebojów Muzyczne Dary.
14: Cześć, mój Niek Staszczyk, T-Love. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy listy przebojów Muzyczne Dary. Trzymajcie się, pozdro.
15: Pozdrawiam słuchaczy David McDonald.
16: Pozdrawiam serdecznie słuchaczy suplementu do listy Muzyczne Dary. Tutaj dzieją się naprawdę grube rzeczy. Arkadio.
17: Cześć, tutaj Tał. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Muzyczne Dary.
18: Cześć, tu Grzegorz Bociański z zespołu Katolika Front. Pozdrawiam słuchaczy listy przebojów Muzyczne Dary i suplementu tejże listy.
19: Tu Maciek Balcar. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy listy przebojów Muzyczne Dary.
20: Mówi Natalia z Let Him Run. Zapraszam do słuchania.
21: Niepojęcie pięknie, witamy Państwa serdecznie na liście przebojów Muzyczne Dary. Janusz Janina Iwański.
22: I Dariusz Ciszewski, który niepojęcie Państwa przywitał w naszym imieniu.
21: Niepojęcie pięknie.
22: Pięknie.
21: Mhm. Bo niepojęcie to można by powiedzieć, że troszkę w sposób niezrozumiały. Ale myślę, że wszyscy zrozumieli, że są mile widziani na liście. Zapraszamy.
22: Ale oczywiście.
21: Program realizuje Marcin Gębuś, też go serdecznie witamy na liście i gramy utwór 20 już od razu. Nie czekamy. Notowanie 1286.
22: Rozpoczyna utwór To Rodzina.
21: Julia i Grzegorz Kopalowie. Statystyki później, tak?
22: Tak.

0: I mamy już za sobą...
1: To rodzina, tak. to rodzina.
0: Miejsce.
1: Tak jest. To może teraz polecisz statystyki.
0: Tak, chętnie, ale najpierw zapowiem, że Piotr Nagiel z utworem Ufam Ci jest na miejscu 19, a
1: to
0: statystyki
1: prawda.
0: Są takie.
1: Mianowicie.
0: Nadstawiaj uszu.
1: Próbuję.
0: Próbuj, tylko nadstaw.
1: Nie przeciągaj liny.
0: Dlaczego?
1: Szkoda utworu Piotrka Nagiela.
0: Dobrze. Dwa utwory obroniły swoje miejsce. No. 8 w dół, 10 w górę. Jak to wszystko sumujesz, to będzie...
1: 20.
0: Razy w górę serca.
1: 20 razy 20, myślałem, że powiesz.
0: No nie przesadzaj. Mamy tylko 20 utworów
1: za chwilę
0: na liście. Szkoda.
1: Kogoś pozdrawiać z Katowic.
0: To słuchamy.
1: Będziemy pozdrawiać kogoś z Katowic.
0: Na pewno.
1: Za chwilę.
0: Z przyjemnością.

0: Piotr Nagiel, ufam ci genialnie. Na 19 to notowanie 1286 listy przebojów muzyczne Dary. Na stronie muzycznedary.pl w zakładce głosowanie możesz wybierać utwory 3. Prezentujemy 20 my.
1: A na miejscu 18 Armia.
0: Armia w utworze Ciche dni z płyty Wojna i pokój. Pamiętajmy o modlitwie, o pokój. Takie to ważne. To jest takie zamieszanie w tej chwili. Jest
1: zawsze,
0: takie zagrożenie
1: zawsze
0: wojną, jakiego nie było już od dawna. Oczywiście, że są wojny, które są toczone, ale mówimy o konflikcie światowym. Po prostu to zagrożenie w tej chwili się wynurza w taki sposób, że wręcz konieczna jest modlitwa o pokój. Z całego serca prosimy o modlitwę, o pokój. Armia Pokoju na 18, a my serdecznie pozdrawiamy Grzesia Bociańskiego, zwanego Bocianem z Radia M, z zespołu Katolika Front.
1: Muzyka, tak, muzyka.
0: Był tu u nas w radiu, odwiedził nas.
1: Ale podobnie zresztą jak ja, właśnie prowadzi programy.
0: Tak jest.

0: Życie ma sens, miłość jest możliwa. Jak mówi Janusz Janina Iwański, miłość jest i rzeczywiście, powtórzę, Bóg jest miłością za apostołem.
1: Miłość jest.
0: Za apostołem.
1: Możliwe tak, jest Bóg nasze jest uświadamianie miłość. Się jej, wiesz, natomiast ona jest po prostu.
0: Armia pokoju, wojna i pokój, módlmy się o pokój z całego serca. 18 na 17.
1: Stylu dróg Maciej Balcar.
0: Może będziemy słuchać teraz bardziej.
1: Posłuchajmy, chętnie.

0: Ciekaw jestem, czy podoba się Państwu piosenka Maćka i czy jego głos, jego śpiewanie. Ja bardzo lubię, ale gdybyście mogli napisać coś do nas, co myślicie o właśnie tym artyście, który przez tyle lat przebija się na polskim rynku.
1: No nie jest zbyt wiele takich fantastycznych utworów, które zostają w pamięci, jeszcze są nadal w sensie takim, że cały czas są zielone, cały czas są świeże, mówimy na to evergreen, no tak. Trochę to sformułowanie tutaj wyraźnie nam pasuje. Stylu Drog, Maciek Balcar, 17 z 20, proszę bardzo, trzeczka w górę, a my już jesteśmy na miejscu 16.
0: Electro Lux Torpeda.
1: Persona non grata, nie zabijaj.

0: Persona non grata z 17 na 16, Electrolux Torpeda. My już jesteśmy na miejscu 15.
1: A tutaj Młodnik i Macio.
0: Wolność.

0: Otóż to, wolność trzeba kochać i szanować, a przede wszystkim wcześniej wolności trzeba chcieć, by ją kochać i szanować. No dobrze, wolność Muniek i Macio na 15 z 16 na 14 obronionym.
1: Tutaj adaptacja psalmów 4 i 1 w wykonaniu Mateusza Pospieszalskiego i Adama Woronowicza. Pozdrawiamy kogoś?
0: Pozdrawiamy Chrześcijańskie Granie, pani Urszula, pan Michał, ABS, Paweł, Aleksandra, Armin, Dariusz, Anna, Krzysztof, Alina BC, Lucyna, serdecznie Artur, serdecznie pozdrawiamy Ewa, proszę bardzo.
1: A ja bym pozdrowił wszystkich, którzy słuchają nas przez internet.
0: A nie twój tylko ulubiony radiowo. DAB Plus?
1: DAB Plus.
0: Jeszcze nie pozdrawiałeś.
1: No to DAB Plus, przez DAB Plus pozdrawiamy, ale przez internet.
0: Dobrze.
1: Także...
0: A ja przez radio. Radio Jasna Góra, tutaj powstają muzyczne dary. Radio Niepokalanów, Radio Via Rzeszów, Radio Rodzina Wrocław, Radio Bobola w Londynie, Radio Chrystusa Króla w Liverpool. Pozdrawiamy.
1: Zaczynamy.

przychodził za radą bezbożnych i na drodze grzeszników nie postał i w gromadzie naśmiewców nie siedział, ale w prawie pańskim ma upodobanie i naukę pańską bada w dzień i w nocy i będzie jak drzewo zasadzone u strumieni wód, które wydaje owoc, kiedy jest jego czas i którego liść nie usycha, a cokolwiek zacznie, powiedzie się. Nie tak bezbożni, nie tak, ale są jak plewy, które wiatr wymiata. Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych, albowiem poznaje Pan drogę sprawiedliwych, a droga bezbożnych zaginie. W spokoju układam się do snu, w spokoju zasypiam, bo tylko Ty, o Panie, pozwalasz mi spocząć.

0: Adaptacja psalmów 4 i 1 z płyty albumu Psalmy Dawidowe. Tydzień temu deliberowaliśmy na temat, kto tam gra, kto śpiewa na tej płycie i dowiedziałem się. Basia Pospieszalska, córka Janka Pospieszalskiego. Basia Pospieszalska. Na fortepianie Liże Korbowej, Joachim Mencel, Mateusz Szemraj, na gitarze, cymbałach, ołdzie. Wyjaśnić nam za chwilę, co to jest ołd. Adep Haumun to instrumenty perkusyjne. Adam Woronowicz to recytacja psalmów, więc dowiedziałem się.
1: A ud to jest instrument strunowy, słychać go tam taki brzdąkający.
0: Mateusz mówił, że te instrumenty są stylizowane na rzeczywiście okres, kiedy powstawały psalmy.
1: O, to dość prymitywne instrumenty, ale bardzo dają efektowny dźwięk i taki rozpoznawalny.
0: Dobra. Czyli mamy to za sobą. Jesteśmy już na miejscu 13, za nami 14. Mateusz Pospieszalski, Adam Woronowicz, adaptacja psalmów 4 i 1.
1: A tutaj Krzysztof Antkowiak.
0: Z płyty Zostanie mi muzyka na Nowolipkach. Za chwilę Krzysztof się odezwie. Zaprosimy go na chwilkę, na minutkę. Proszę. Z sekundami. Ale to za moment.

0: Krzysztof Antkowiak z nami. Krzysztofie, odkryłeś modlitwę Zdrowaś Maryjo. Na czym polega to twoje odkrycie?
1: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zobacz, to jest w ogóle klucz do tego, jak mamy żyć w tych słowach. Co jest najważniejsze dla nas? Tu i teraz i godzina śmierci. Módl się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Czyli tak, nie cofaj się, nie patrz wstecz, bo to, co było już jakby, jesteś tu i teraz. To teraz możesz tego dotknąć, teraz możesz zrobić coś pięknego, teraz możesz po prostu wszystko zrobić ze swoim życiem. W tym momencie, nie wczoraj, nie przedwczoraj. Czyli to są dwa najważniejsze momenty, to jest nasze życie teraz i godzina śmierci. Ale rzadko sobie kiedy to uświadamiamy, wiesz. I też nie planuj. Plany to jest w ogóle, to wiecie, ktoś kiedyś powiedział takie mądre zdanie, w tej chwili jestem zbyt zmęczony, żeby je powtórzyć. Ale że po prostu plany to jest coś, co bardzo śmieszy generalnie górę i w ogóle nasze plany, to w ogóle... To my sobie możemy planować, ale tak naprawdę no, jesteś tu i teraz, jutro może nas nie być, tak, z różnych powodów. Dzisiaj jesteśmy, w tym momencie jesteśmy i ten moment jest najistotniejszy i godzina śmierci jest najistotniejsza, a nie to, co będzie za rok, za dwa, za pięć. I jakby w Zdrowaś Maryjo jest ten klucz po prostu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. W sumie tak, to są ważne rzeczy na pewno. Zacząłem inaczej myśleć w ogóle o tej modlitwie przez to. Zacząłem widzieć szerszy kontekst tego, tak? Czym jest tu i teraz dla mnie i że za dużo czasu poświęcam na rozkminianie rzeczy, które mnie męczą z przeszłości i za dużo czasu myślę o rozkminianiu rzeczy, które mnie czekają, zamiast żyć tu i teraz.
2: Trzeba kontemplować modlitwę pańską, jak również modlitwę maryjną. Tam po prostu wszystko jest jasne i wystarczy tylko wejść.
0: Dziękujemy Krzysztofowi za tę refleksję. To był utwór...
2: 13.
0: Dokładnie. Zostanie mi muzyka z tej płyty na Nowolipkach. Do słów księdza Piotra Pawłukiewicza, 13 utwór, a my już jesteśmy na miejscu 12. Na 12 miejscu Pioszorskim.
2: Z cyferkami.
0: Tomek Radziszewski. Tak, tytuł płyty 54, czyli Różaniec. To tak a propos tego, co przed chwilą mówił, dzielił się Krzysiek.
2: Tytuł utworu Bartolo Longo.

ja, który unosi się nad nią. Jestem większa od tej góry i od ognia, który unosi się nad nią.

Nie bój się, Bartolo Longo, mówiła Matka Najświętsza do świętego Bartolo Longo. Jestem większa od tej góry i od ognia, który unosi się nad nią. Pioszarstkiem, czyli Tomek Radziszewski na 12 z płyty 54, a

0: było i jest w tym tygodniu. Pierwsze miejsce w drugiej dziesiątce. Wiola Brzezińska, Historia pewnego dzieciństwa. Utwór do filmu Odzyskany w reżyserii Marcina Kwaśnego. Serdecznie Marcina Kwaśnego pozdrawiam przy tej okazji, oczywiście Wiolę. No i wskakujemy, Marcinie. Prosimy Marcina o to, aby uderzył w potrójny dzwon okrętowy.
1: Żebyśmy mogli wpłynąć
0: oczywiście.
1: Do tej pierwszej dziesiątki.
0: Wpływam. Śmiało. Bardzo prosimy. Śmiało wpływamy. Sztandary na okręcie rozpostarte.
1: Coś
0: muzyczne
1: podobnego.
0: Dary. Wpływamy. Wpływamy do pierwszej dziesiątki. Właśnie z tak pięknymi dźwiękami wpływamy. No i oczywiście pozdrawiamy tych, którzy z nami. Pan doktor Paweł i będzie jak drzewo zasadzone u strumienia wód. Oczywiście to fragment psalmów śpiewanych przez Mateusza Pospieszalskiego z recytacją, właściwie czytaniem Adama Woronowicza. Dziękujemy za to. Za to zacytowanie, panie doktorze, serdecznie pozdrawiamy. Pozdrawia pan Michał, pozdrawiam wszystkich serdecznie. My również pana. Pani Ania pisze pozdrowienia i serdeczności dla was. Byłam ostatnio blisko, no rzeczywiście na fotografii wejście do kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu i wejście nad kaplicą, czyli do naszego radia, bo jesteśmy dokładnie nad kaplicą.
1: Dokładnie, tak jest.
0: Pozdrawiamy panie Aniu, dziękujemy za pozdrowienia. No i słuchamy w takim razie, jak jesteśmy przy adoracji Najświętszego Sakramentu i Pana Jezusa w nim. Agnieszka Cudzich, Boskie Serce Jezusa. To już piękne dziesiąte miejsce.
1: Tak jest, słuchajmy.

0: Boskie Serce Jezusa, Agnieszka Cudzich, przepięknie z 12 do pierwszej dziesiątki, czyli na miejscu 10. A my już biegniemy dalej. Kolejna nowość. O, patrz, te trzy
1: szybko,
0: nowości w
1: patrz,
0: górę.
1: I jak idą szybko. Ja się bardzo cieszę, bo nowe utwory mają swoje nowe życie. Dobrze, ja się cieszę. Maciek, pozdrawiam cię serdecznie. Jelram. Jelram. Trudne to jest do wypowiedzenia dla mnie. Tak. En Messiah. Utwór Pytania. Tutaj oczywiście pozdrowienia lecą do Poznania i wszystkich fanów Maćka właśnie i Messiaha.

0: Tak, tak. Ci, którzy coś kiedyś widzieli, i to bardzo wiele, tej wiary się uczymy, to apostołowie, na przykład święty Jan Apostoł. Warto zajrzeć do jego listu, pierwszy list świętego Jana, i tam w pierwszym rozdziale dowiedzą się Państwo, co widzieli apostołowie, czego dotykały ich ręce.
1: Wszyscy ci, którzy już później zderzyli się z Jezusem, a jest ich niemało.
0: Oczywiście. Ja mówię tutaj o korzeniach, ale oczywiście jest cały szereg wspaniałych osób.
1: To są pierwotne korzenie, ale to wiesz, to się cały czas dzieje, bo czas dla Boga nie istnieje przecież.
0: Ulubiony przez ciebie święty Franciszek, ulubiony przez ciebie święty Augustyn.
1: No troszeczkę ich jest, ale to moi dwaj nauczyciele, rzeczywiście. Fantastyczni goście, łobuzy jedne za życia, ale później... Proszę.
0: Lecimy dalej. Mamy taki mały kącik reggae, nam się zrobił. 9 i 8 to reggae.
1: Tak, Malero, nowy plan.
0: Reggae plan.
1: Tak, i ten cały czas wspomniałeś świętego Franciszka i Augustyna i od razu mi się ciepło na sercu zrobiło, wiesz?
0: Augustyna wyznania polecam serdecznie.
1: Ale no oczywiście, natomiast myślę sobie, jak bardzo ludzcy byli obaj chłopcy po prostu i jak zostali po prostu powołani po prostu do tego, by pójść za Jezusem.
0: Tak, dokładnie tak, no w przypadku Augustyna to trochę trwało.
1: No wie, Franciszek mamy, też po prostu niezły los miał po prostu, ale obaj są piękni po prostu.
0: Tak, dokładnie, super. Mówię reggae plan, a w tym reggae planie oczywiście nowy plan, bo reggae to tło muzyczne, a nowy plan to jest ten plan, który przyniósł Jezus. Przebaczenie.

0: Maleo.
1: Lubię te regowe, wiesz, kawałki. Fajnie, fajnie to jest. Wszystko siedzi, osadzone jest.
0: Fantastyczne. Przebaczenie, fajnie. Nowy plan. Uwalnia. Janusz, wiesz co, mam do siebie takie pytanie, bo tak, wiesz, okazuje się, że był w Sopocie potężny koncert, taki tribute to pamięci Stanisława Sojki, świętej pamięci Stanisława Sojki, i nie było cię na tym koncercie. Mam pytanie, dlaczego? No przecież w końcu duet Sojka Janina to był jeden z takich najbardziej popularnych duetów. Wszystkie utwory, które wtedy powstawały, były najbardziej popularne w tamtym czasie. Przeboje wielkie, Na miły Bóg, etc., etc., no można by cytować wiele. I właściwie pik popularności twojej i popularności zwłaszcza Stanisława Sojki, to był duet Sojka Janina. Dlaczego cię nie było w Sopocie? Co to się stało?
1: Wiesz co, nie wiem, no nie zostałem po prostu zaproszony. To jest jakby pierwsza rzecz, najprostsza. Nie mam pojęcia, nie chciałbym nikogo osądzać, natomiast no jakoś rzeczywiście, trochę, nie ukrywam, że trochę dziwnie się poczułem, ale to, co najważniejsze, to jest to, że zrobiono taki koncert, zrealizowano.
0: No tak.
1: Dziwię się trochę, że na 16 utworów tylko połowa była twórczością Staszka, dlatego że, znaczy twórczością właściwie z duetu Sojka Janina, bo wszystkie przeboje, które były grane, to są utwory, które powstały w duecie, nawet nie wspomniano o duecie. Trochę mnie to po prostu dziwi, ale cieszę się, że taki koncert powstał, że upamiętniono jego pamięć. Natomiast rzeczywiście, tak jak mówisz, myśmy zagrali tysiące koncertów, dziesiątki tysięcy godzin spędziliśmy w samochodzie, w podróżach, w studiach nagrań. I właściwie wszystkie przeboje, te utwory, które śpiewa się do dzisiaj, są z czasów duetu Sojka Janina.
0: No i oczywiście ten płyta płyt nad płytami, byśmy powiedzieli, płyta nad płytami, czyli tryptyk rzymski, można powiedzieć.
1: Też byłem specjalnym gościem, zagrałem jako gość specjalny na całej płycie. Staszek długo mnie prosił o to, żebym wziął w tym udział, no bo nie ukrywam, że
0: ja pamiętam premierę,
1: trochę w konflikcie
0: przyjechał
1: byliśmy,
0: Staszek do Częstochowy specjalnie i zrobiliśmy premierę tryptyku rzymskiego.
1: Tak jest,
0: ja
1: to
0: pamiętam,
1: prawda, to
0: moment.
1: Prawda i rzeczywiście jest to zacna i przepiękna literatura Jana Pawła, ale też piękna muzyka Staszka i nasze wykonanie.
0: No, lepiej nie wykluczasz artystów. No.
1: Darku, to pytanie tak naprawdę powinno się zadać
0: ze szkodą dla
1: producentom
0: z wyraźną szkodą dla słuchaczy.
1: I tym, co decydowali.
0: Dobra.
1: O tym.
0: Janusz, ważne, że jesteś z nami. Chłopcy z Placu Broni teraz.
1: No, cieszę się bardzo, bo to mój przyjacielu B, a właściwie można byłoby powiedzieć mój przyjacielu S.

0: No taka jest prawda. To, co najważniejsze, to miłość po prostu. A czasami mylimy ją po prostu zupełnie z czymś innym. Często no miłości przypisuje się zupełnie inne znaczenie.
1: A coś mówiłeś, że coś tam napiszesz do naszych słuchaczy na poczcie.
0: A wiesz co,
1: no,
0: może podlinkuję Państwu kilka słów od siebie z mojego Facebooka. Jeżeli zajrzycie do nas na stronę pod dzisiejszą audycją, to jako jeden z postów, które się pewnie pojawią, będą z mojej strony. Zajrzyjcie, zobaczycie kilka słów ciepłych, które napisałem.
1: No i prosimy o modlitwę za świętej pamięci Stanisława Sojkę, bo to nie tylko, oczywiście my jesteśmy katolikami, ludźmi wierzącymi, to nie tylko tam słuchamy jego piosenek, ale modlimy się za niego.
0: Na każdym koncercie Chłopców z Placu Broni wspominam Staszka, mimo że jest to koncert Bogusia Łyszkiewicza, to i Bogusz Łyszkiewicz, i Staszek Sojka są mi szalenie bliscy.
1: Za Bogusia oczywiście też prosimy o modlitwę i za wszystkich artystów, którzy czasami są pokazywani w mediach, grane piosenki, mowa o tych, którzy są po tamtej stronie, ale czy modlimy się za nich? Powinniśmy. Zatem polecamy modlitwę za tych ludzi, którzy rozweselili nasze serca, piękne piosenki śpiewali, komponowali. Pomódlcie się za nich. To było miejsce siódme, Chłopcy z Placu Broni, mój przyjaciel UB, a na szóstym ksiądz Adam Mulatowski.
0: W utworze Jestem pewien razem z Heresem.
1: Wyrwanym z niewoli.
2: Jestem pewien, mieszkania przygotowałeś na mnie.

Jestem pewien, że jesteś obecny w tym białym chlebie. Ksiądz Adam Ulatowski, Nicheres wyrwany z niewoli. To było miejsce szóste, już jesteśmy na piątym. Anti-Babylon System w utworze Mamo. A widzę, że na poście dzisiejsze komentarze Janusz wrzuca dla Państwa informację, którą obiecał. Już właściwie jest.

0: zabija.
1: Antybabylon System, Mamo, na 5/6. A na szarym złocie w tym tygodniu?
2: Tutaj jest Gabi Gąsior.
1: Czas
2: to miłość.
1: Już zaśpiewała, ale to, czas to miłość.
2: Ale to ciekawe, bo tak też myślę, że nasze życie tylko jest dlatego, że istnieje miłość.
1: Absolutnie.
2: Z miłości jesteśmy, pamiętasz kiedyś Józek Skrzek śpiewał z SBB, z miłości?
1: No tak. Rzeczywiście.
2: Znikąd nie jesteśmy, a jeżeli jesteśmy z miłości, czyli jesteśmy prosto z boskiego serca. Tak jest.
1: Z Boga jesteśmy.
2: Tak jest.
1: I wracamy do Niego, abyśmy tylko byli zjednoczeni z Nim w sakramentach. Dobrze, czas to miłość, Gabi Gąsior, 4. Szare złoto w tym tygodniu.

0: Czas to miłość, nie żałuj go. Sentencja prymasa tysiąclecia błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, śpiewana przez Gabi Gąsior. To było Szare Złoto, a my już jesteśmy na brązowym miejscu. Janusz, przyznawaj brąz.
1: A to za utwór, bo tylko jest jeden Jezus Pan, co jest oczywiste dla mnie, ale...
0: Ale nie dla wszystkich.
1: No, dla Golców poprosimy brąz.
0: Brąz, Golec Orkiestra, gramy i śpiewamy.

0: Bo tylko jest jeden Jezus Pan, brąz obroniony przez Golecu Orkiestra za utwór Bo tylko jest jeden Jezus Pan, brąz przyznany, brąz zagrany, zaśpiewany, a my już jesteśmy na srebrze.
1: Jesteś?
0: Jesteś.
1: Jesteś.
0: Ten utwór 3 razy z rzędu wygrywał. W tym tygodniu tak prosimy jest. O srebro dla...
1: Marcina Wargockiego.

0: A teraz mam pytanie, Januszu. Któż to wygrał notowanie 1286?
1: Zespół Porozumienie.
0: Tak jest. A można by wprost powiedzieć Królów Król, prawda? Grzesiek z nami, Aleksandrowicz.
2: Bez zmian.
0: Witaj serdecznie, Grzegorzu. Witajcie. Złoty gong dla zespołu Porozumienie za utwór Królów Król. Doleciał?
3: Bardzo się cieszymy, bardzo wyraźnie brzmiący.
0: Super, to tam na wschód Polski doleciał. Dokładnie. Bardzo się cieszymy, piękna kraina wschodniej Polski. Super, że jesteście, ludzie bardzo wierzący, oddani Królowi Królów. Śpiewasz ten utwór, powiedz, słychać, że z całego serca go śpiewasz. Teraz głos dla ciebie, twój mikrofonik telefonu zamienia się w mikrofon radiowy, mówisz do słuchaczy prosto z serca.
1: Mówisz śmiało, nie bój się.
3: Dziękuję wam bardzo. Tak, śpiewam go z całego serca, bo inaczej chyba się nie da wyśpiewać takiej frazy jak, bo poszliśmy własną drogą, bo to jest codzienność, nie? Ta własna droga i ciągłe spotykanie miłosierdzia i ciągłe spotykanie tego, że Pan Bóg z tej własnej drogi bardzo wiernie i bardzo cierpliwie potrafi, może nie tyle zawracać, bo nie chodzi o jakieś siłowe zawracanie, ale ciągle czeka na tej właściwej drodze. Także zawsze ten utwór jest, no może nie tyle dobrze pamiętam, jak nagrywaliśmy, ale wiem, że atmosfera w tamtym czasie nagrywania tej całej płyty.
0: No, słyszeliśmy właśnie, Łukasz mówi.
3: Tak, trochę po pandemicznej, gdzie tam po nocach się spotykaliśmy.
0: W undergroundzie słyszałem.
3: Dokładnie.
0: Brawo wy. Nie poddawaliście się. Ale wiesz co?
3: Z różnych względów, dokładnie.
0: Fantastyczne jest to, bo mówisz, że kto by podniósł taką koronę, prawda? To jest niesamowite. Król o takiej koronie, gdzie jest ta korona, to jest ciężar wszystkich naszych grzechów, złych myśli, złych skłonności, ze śmiercią włącznie, więc to jest nieprawdopodobne. To jest majestat króla, którego właściwie nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, chyba że przez pryzmat naszych upadków, z których on nas podnosi.
3: No właśnie, i to jest chyba ten pryzmat najbardziej bliski każdemu z nas, że gdzieś jak spojrzymy tak świadomie, jak mamy ze sobą samymi relacje takie, że widzimy, jak jesteśmy w codzienności, jak wygląda z perspektywy 20 lat moje małżeństwo, ile w tym jest właśnie łaski, przebaczenia wzajemnego, ile w tym jest właśnie takiej codziennej walki z tym, żeby zachować cierpliwość względem dzieci, z tym, żeby zachować cierpliwość względem siebie nawzajem, siebie samego. Także jest to coś, co po prostu uświadamia i mówię, to powtarzające się słowa, bo poszliśmy własną drogą. Z jednej strony są takimi słowami prawdy o sobie samym, a z drugiej to tej świadomości tego, że jestem w relacji z Bogiem, który mnie z każdej ścieżki złej potrafi wyprowadzić na dobrą.
0: To jest niesamowite, że zakłada na siebie koronę naszych grzechów, daje nam lekkość bytu, byśmy powiedzieli w cudzysłowie, ale też i dosłownie, w momencie, kiedy wychodzimy spod konfesjonału rozgrzeszeni, no to rzeczywiście mamy ochotę latać. No, pewnie doświadczyłeś nieraz tego stanu, prawda?
3: No, to jest istota i tej żywej relacji z Bogiem i ogólnie tego dojrzewania w wierze, że człowiek właśnie dostrzega jeszcze czym jest starszy, tym bardziej dostrzega to, że właśnie sakramenty, w jakiej mocy są one w moim życiu, nie? Czy ta relacja ze Słowem, czy właśnie ewangelizacja na placach, miałem doświadczenie po raz kolejny.
0: Opowiedz troszkę.
3: Po raz kolejny. No, ewangelizacja na placach, czyli ta wspólnotowa inicjatywa, którą dosłownie potraktowała droga i wychodzi na place po to, na małe, duże, różne w swoich miastach, po to, żeby właśnie też świadczyć o tym, że Pan Bóg jest w ich życiu obecny i właśnie też taka możliwość. To zawsze mnie porusza, bo to jest prosta posługa, zazwyczaj z gitarą w moim wypadku i śpiewem psalmów, ale widać jak to też wpływa przy poprzedniej ewangelizacji podeszło małżeństwo, mimo tego, że pogoda była niesprzyjająca, to to małżeństwo przyszło później na liturgię i to są drobne rzeczy, które drobne, wyglądają na drobne, ale
0: są wielkie. Grzegorz Aleksandrowicz, wokalista na utworze Królów Król, był gościem i triumfatorem. Pozdrawiamy cię serdecznie i kończymy listę Tosia i Najwański.
1: Kłaniam się pięknie, naprzeciwko mnie Dariusz Ciszewski.

0: Lista przebojów.
1: Muzyczne dary. Muzyczne dary.
0: Lista przebojów. Zapraszamy na
1: Muzyczne dary.
0: Darek Ciszewski.
1: Janusz Janina Iwański.
2: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej. Radio Rodzina. Muzyka na każdą porę roku.
3: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.